Może jutro dziś Harry Harrison i stalowy szczur. Jeszcze jakie tam będą stylu suple. Po tym złym wczoraj, przed tym mało obiecującym jutrem, w długiej serii tych fuck upów podłych iluś. No to przynajmniej dziś niech będzie w dobrym.

It's not a screen that you pass through, a shine.

0: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Anna Piekarczyk. W związku z urlopem zapraszam Państwa na odcinek archiwalny programu Koło Naczelnych.
1: Koło Naczelnych.
0: Naczelne, a nie naczelni. To jest to słowo klucz do każdego programu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: A wita Państwa profesor Marcin Urbaniak, który jak co tydzień o tej porze zasiada w studiu. I rozmawiamy o takich kwestiach, które są jakimś takim pograniczem ludzkości i zwierzęcości. Chociaż właściwie ludzie to też zwierzęta, ale dzisiaj właściwie wokół naczelnych w sposób szczególny któryś odcinek się odbywa, jak Państwo być może wiedzą. Bo dziś też pewna książka na stole, do której będziemy nawiązywać. Urocza okładka, to ja już mówiłam Marcinowi, że ukruszony nos w czaszce to jest coś, co no, na pewno robi wrażenie. Taki w pół uśmiechu ta czaszka. Profesor dobrze wie, co przynieść i umawialiśmy się faktycznie na to, że o Richardzie Reagamie i o paradoksie dobre, a właściwie może bardziej o paradoksie zła porozmawiamy, bo no właśnie, to wszystko dlatego, że sama się też zastanawiałam, skąd się wzięła przemoc, dlaczego ludzie mają tyle przemocy i agresji w sobie, ale takiej, która sprawia im przyjemność czasem. Zastanawiałeś się, jakie były początki zastanawiania się nad tym twojego?
2: Nie, no oczywiście, że zastanawiałem się z tego względu, że te refleksje moje prywatne spowodowały, że zacząłem się zawodowo zajmować taką gałęzią, jaką jest etyka ewolucyjna i ewolucyjno-neurologiczne korzenie moralności, czyli też dobrych i złych uczynków w świecie człowieka, ale na przykład też pozaludzkim. Więc oczywiście, że jak najbardziej. Natomiast Richarda Reagama, ta książka zupełnie otwiera nowe perspektywy, nowe konteksty i jest bardzo atrakcyjna, jeżeli chodzi o interdyscyplinarne myślenie, ponieważ ten ewolucjonista i w ogóle wychowanek uczeń Jane Goodall wychodzi od naczelnych, wokół których my się tutaj kręcimy i też bardzo chętnie nawiązuje do psychologii społecznej, psychologii wczesnorozwojowej człowieka. Więc kontekst jest bardzo inspirujący i w ogóle zachęcam też do czytania tej książki, bo ona jest bardzo przystępnym językiem napisana, chociaż nie jest cienką lekturą tak objętościowo, no ale
0: 424 strony, tak?
2: Tak.
0: Nie opowiemy o tym, co dzieje się na tych wszystkich stronach, ale nie bez przyczyny jest to taka lektura, że jeżeli ktoś z Państwa zastanawia się faktycznie, co się dzieje w człowieku właściwie od samego początku i czy to jest jakiś bagaż dziedziczenia po przodkach, to ona daje odpowiedź. Ten podtytuł jest znamienny. Dlaczego jesteśmy tak dobrzy, skoro jesteśmy tak źli?
2: Ja tutaj jeszcze nawiążę do w ogóle seansu filmu kinowego, który się odbił szerokim echem i był kilka miesięcy temu w kinach, Strefa Interesów, o pierwszym komendancie obozu Auschwitz, Rudolfie Hessie. W ogóle w tej książce pojawia się ta postać. On tam też nawiązuje do innych takich niefortunnie zapisanych na łamach historii dyktatorów i Józefa Stalina, i Adolfa Hitlera, i Pol Pota, tłumacząc mniej psychologicznie, a bardziej ewolucyjnie, jak jest możliwe, że ten sam człowiek jakby mieści w swojej psychice ogrom zbrodni, zdolności, skłonności do okrucieństwa, równocześnie jakby na marginesie swojej pracy zawodowej albo równolegle, będąc w innym kontekście czułym, dobrym człowiekiem dla innej grupki społecznej, co właśnie mogliśmy oglądać w takim szokującym efekcie w tym filmie Strefa Interesów, gdzie poznajemy jakby zaplecze prywatnego życia tych najbardziej okrutnych animatorów zbrodni ludobójstwa.
0: No właśnie, te zasoby czynienia dobra wśród małp, to rozmawialiśmy ostatnio o szympansach przede wszystkim, ale one są i istnieją, są niewiele mniejsze niż w człowieku.
2: Tak.
0: Ale no właśnie, autor wychodzi też z założenia, że jednak tylko, rozumiem, człowiek jest zdolny do takich poświęceń na rzecz drugiego człowieka i niekoniecznie na rzecz kogoś z własnej grupy. Znaczy, że w ogóle ta zdolność

0: Wśród ssaków jest największa u człowieka właśnie.
1: I chyba tylko człowiek, jeżeli by tak zadać pytanie filozoficznie o naturę ludzką i naturę innych ssaków, na przykład naczelnych, to tylko człowiek jest chimerą albo hybrydą, można powiedzieć. Ona mówi o chimerze. Czyli jest takim łącznikiem równocześnie występującej skłonności do tolerancji, altruizmu, współpracy, wdzięczności i wszystkiego, co się z tym wiąże. Takie pozytywne wartości jak uczciwość, lojalność i sprawiedliwość, a jednocześnie czyniąc sprawiedliwość, będąc lojalnym, kooperującym podmiotem, jednocześnie w tym samym momencie wyrządzamy ogrom przemocy i krzywdy, jedno jakby równolegle tłumacząc, interpretując swoje działania jako dobre i złe za jednym zamachem, ale wszystko zależy od tego, jaką perspektywę przyjmiemy w tej właśnie hybrydowej naturze ludzkiej, bo no jest paradoksem, że my dokonując pewnej aktywności czynimy zło i specyficznie pomyślane dobro za jednym zamachem, ale najczęściej w takiej trywialnej prozie codziennego życia my po prostu inaczej interpretujemy i też dokonujemy pewnych aktów dobroci względem konkretnych beneficjentów, a jesteśmy we własnych oczach usprawiedliwionymi przemocowymi jednostkami, gdzie ta przemoc może być symboliczna, wobec innych, już nie beneficjentów, ale adresatów, natomiast jesteśmy wyjątkowo biegli, żeby sobie usprawiedliwiać i tłumaczyć.
0: Ale to jest już jakby proces wtórny, tak? Znaczy w momencie, kiedy mamy punkt odniesienia do naszych zachowań.
1: No są pewne uwarunkowania bardzo konkretne. Tu Richard Wrangham wychodzi dużo dalej, wyciąga dużo dalsze wnioski niż prace, które omawialiśmy na przykład François de Valas w wcześniejszych audycji, bo on mówi i o emocjach, i o bagażu ewolucyjnym, o języku, strukturze społecznej i specyficznych zdolnościach psychicznych człowieka.
0: Co jest szczególnie ciekawe, mi się wydaje, że jest jakiś potencjał tego no, czynienia zła, to może nie, ale jakby predyspozycji do sięgania po takie skrajne zachowania czy aktywności, które są uwarunkowane ewolucyjnie i umotywowane. I zatrzymajmy się może na chwilę. Co jest biologicznie sensowne z punktu widzenia ewolucji? Jaki potencjał? Bo to nie jest taki potencjał zła, do którego człowiek jest zdolny jakby na końcu tego procesu, ale ten wstępny, on jest po coś.
1: No to są adaptacje, przystosowania do życia w małych, relatywnie małych grupach społecznych, gdzie jest podział na my i oni. Grupa, z którą się identyfikujemy, niekoniecznie genetycznie krewni, ale emocjonalnie się utożsamiamy i jacyś inni, obcy, których na różnych poziomach możemy tolerować do pewnych granic, akceptować. Pod pewnymi względami ta akceptacja się nagle kończy i zaczyna się eskalacja karania, przemocy, aż po jakieś dalekosiężne okrucieństwo. To, co w tym jeszcze bierze udział, co jest tak ewolucyjnie istotne, to, że człowiek jako jedyny gatunek samoudomowił się, czyli jakby okiełznał agresję reaktywną, jak ją nazywa autor, okiełznał wybuchową, gorącą agresję, która spontanicznie w nas eksploduje na kogoś czy na coś.
0: Ale nie jest tak wyrafinowana na tym poziomie.
1: Nie jest, ale za to rozwinęliśmy i sobie dajemy upust agresji proaktywnej, czyli zimnej, wykalkulowanej, pełzającej
0: tego
1: agresji.
0: Zwierzęta nie, znaczy tego szympansy nie mają.
1: Ale mają pewne zaczątki, szympansy, pawiany, delfiny, nawet psowate, czyli proaktywne polowanie, proaktywne kooperowanie jako myśliwi. To znaczy to też jest niezaplanowane długofalowo, ale jest to taki zwierzęcy zaczątek kooperacyjnej, zaplanowanej agresji, gdzie grupy rodzinne w celach po prostu, żeby przeżyć, muszą współpracować, żeby w ciągu najbliższego niewielkiego dystansu czasowego upolować ofiarę. I to tak zwane proaktywne, czyli ukierunkowane na wspólne spożycie pokarmu, polowanie, kooperacja jest takim zaczątkiem zwierzęcym, który u człowieka się rozwija już kulturowo.
0: No właśnie, to jest, można by to też od, z punktu widzenia biologicznego porozmawiać, czy nawet chemicznego, w sensie tego, co się wyzwala faktycznie w zwierzętach, że im no, ogniskuje faktycznie ten wzrok na bardzo konkretnej, konkretnym osobniku i zapomina, to tak, może państwo znają te porównania słynne z dopaminą i ADHD i jak szliśmy przez sawannę i widzieliśmy lwa, tak, myśleliśmy widzieć tylko lwa i nic poza, to myślę, że podobnie ten mechanizm agresji, prawda, przemocy działa. Tak, że przestają być wyczulone na inne bodźce, znaczy przynajmniej ludzie. A czy u zwierząt to jest właśnie wszystko umotywowane, no tak jak mówisz, chęcią przeżycia, znaczy potrzebą przeżycia, potrzebą, co tu dużo mówić, zjedzenia kogoś, zapolowania na kogoś.
1: Oraz obroną terytorium, obroną zasobów, terytorializmem, obroną swojej rodziny, trybalizmem, plemiennością. U człowieka to ewoluowało. My tą wybuchową, nagłą, gorącą agresję wyhamowaliśmy, ale na przykład rozwinęliśmy emocje, których już inne zwierzęta nie posiadają, mają tylko człowiek, emocje moralno-społeczne. Zaczyna się na przykład od zażenowania. To zażenowanie swoim własnym działaniem przeradza się w poczucie wstydu, co ma też głęboko ewolucyjne uzasadnienie, bo dzięki zażenowaniu i wstydowi, odczuwaniu wstydu, jakby chronimy się, pokazujemy z grupie społecznej, że my złamaliśmy normę, ale chcemy to jakoś odpokutować i bronimy się przed mentalnym wykluczeniem. No i poczucie wstydu może urosnąć do poczucia winy i strachu przed wykluczeniem, ale wszystkie te emocje, zażenowanie, wstyd, wina mają nas ochronić przed tym, żebyśmy nie zostali wykluczeni poza obręb właśnie tej grupki, z którą się identyfikujemy. Więc to emocje moralno-społeczne poza samoudomowieniem i tą kontrolą agresji, to są te takie najsilniejsze ewolucyjne adaptacje, odziedziczone po zwierzętach, ale już ponad, poza innymi zwierzętami.
0: W kontekście czynienia dobra i wyrafinowania w czynieniu dobra, nikt, rozumiem, z ssaków, tak jak powiedziałeś, człowieka tutaj nie przebije, ale niestety w kontekście czynienia zła jest podobnie.
1: Oj, tak. Tutaj niektóre osobniki szympansów zwyczajnych czy delfinów butlonosych są znane ze swojego takiego silnie przemocowych interakcji z płcią przeciwną i własnymi współplemieńcami, ale tylko człowiek rozwinął najszersze spektrum różnych form przemocy, od symbolicznej, takiej bardzo mówi się o agresji, która jest świetnie zamaskowana, takiej pasywnej agresji, aż po daleko kalkulowaną na przykład chęć zemsty, odegrania się na kimś i tworzenia sojuszy po to, żeby kogoś skrzywdzić.
0: Nie ma takiego mechanizmu u małp.
1: Nie ma.
0: Są sojusze. Chęci zemsty w takim sensie długofalowym planowania.
1: To zależy, jak długofalowa, bo występuje chęć zemsty u szympansów zwyczajnych, która polega na tym, że i u pawianów niektórych osobników, że w ramach zemsty, kiedy zostałem, dominujący samiec alfa skrzywdził mnie, to ja w bardzo krótkim dystansie czasu odwzajemniam tą krzywdę, ale na najsłabszym osobniku, który jest z nim spokrewniony genetycznie. I to...
0: Z punktu widzenia ludzkiego zapytam, jaki to sens w ogóle, prawda?
1: No to rozładowanie, ulga w stresie, rozładowanie emocji i też jakiś rodzaj oddanie upustu tej agresji gorącej właśnie, reaktywnej. Natomiast no, dalej niż kilka, powiedzmy, dni, jeżeli chodzi o planowanie, raczej nie jest możliwe ze względów neurologicznych, ale możliwe stworzenie sojuszy, które na poziomie prymitywnej komunikacji kooperują i z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień na przykład osiągają jakieś sukcesy w hierarchii, w drabinie stad naczelnych. Natomiast tylko człowiek może dalekosiężnie planować bardzo rozbudowane i abstrakcyjne sojusze, rywalizacje i kooperacje. A to się łączy też z różnego rodzaju formami przemocy. Dlatego ciekawy wniosek z tej książki płynący jest taki, że odkryta w filozofii banalność zła przez Hannah Arendt na przykład z perspektywy antropologii biologicznej jest czymś powszechnym i wręcz takim bardzo oczywistym. Banalność zła i zarówno jeżeli chodzi o człowieka, jak i niektóre wybrane osobniki gatunków pozaludzkich jest czymś oczywistym, żeby dokonywać aktów przemocy, nie trzeba być żadnym geniuszem demonicznym. Ma się po prostu, albo jak w przypadku człowieka, to janusowe oblicze, albo w przypadku zwierząt pozaludzkich, niektórych wybranych naczelnych czy delfinów, jest szybka reaktywność agresji.
0: No tak, i pewnie jakby w przypadku małp na przykład, czy szympansów, bo często wracamy do tych szympansów w kwestii takiego podobieństwa i bliskości, ale rozumiem, że to nie jest tak, że ten poziom przemocy jest równy, że tak samo jak u ludzi są osobniki, które są bardziej lub mniej przemocowe?
1: No tak, oczywiście to w przypadku ssaków naczelnych i w ogóle wyższych ssaków społecznych możemy mówić o rysach temperamentu, a nawet konkretnych cechach osobowości.
0: A do czego są zdolne małpy?
1: Małpy są zdolne, no chociażby Jane Goodall,
0: ale też zła, oczywiście.
1: Richard Wrangham i Jane Goodall opisuje na przykład matkę i córkę szympansice, które z pełną premedytacją wewnątrz własnego stada napadały na pojedyncze osobniki, samców, samic, dzieci, zabijały je, zjadały, co było w ogóle ewenementem wśród szympansów zwyczajnych. I teraz osobniki, samce w danym stadzie bez większego problemu mogłyby spacyfikować tą parę morderczych samic, natomiast w ogóle nie reagowały, chociaż były świadome przemocy i mogły podejrzewać, przewidywać, że one też są zagrożone. I tutaj Wrangham razem z Jane Goodall wyciągają wniosek, że tu jest pewna granica w abstrakcyjnym konceptualizowaniu, myśleniu abstrakcyjnym. Człowiek by natychmiast spacyfikował i wykluczył poza stado takie nieprzewidywalnie przemocowe osobniki. Szympansy miały do tego potencjał intelektualny, ale jednak zostały zupełnie pasywne, bierne, czyli jakiegoś poziomu abstrakcyjnego planowania i konceptualizowania nie przeskoczyły. Tutaj też wchodzi w grę komunikacja językowa. No człowiek dodatkowe ma narzędzie, może lepiej i przemocowo kooperować i altruistycznie kooperować dzięki symbolicznej komunikacji językowej, przekazując sobie pewne wartości chociażby, czy plany i cele. Szympansy tego nie mają.
0: No ale to, że te osobniki nie zostają zlikwidowane, to świadczy o jakby poziomie rozwojowym, tak, rozumiem, tak, niższym. Tak,
1: tak? Niższym jakby... zdecydowanie. No i jeszcze jeden dodatkowy wniosek, konformizm, który jest też taki nieoczywisty, a intrygujący. Nonkonformiści, czyli tacy wyróżniający się i pod względem na przykład dobroci i funkcjonowania w społeczeństwie, są raczej postrzegani jako coś, co jest zagrażające stabilności stada, a więc nonkonformizm jest raczej traktowany jako coś, od czego się należy trzymać z daleka. To konformizm jest taką adaptacją społeczną, która niestety prowadzi do albo obojętności, lekceważenia, albo oportunizmu, ale zarazem konformizm jest skuteczną kooperacją, jak utrzymać status quo w stadzie i być tak umiarkowanie lojalnym, ale wobec własnego stada, a natomiast usprawiedliwiać sobie przemoc wobec każdego, kto jest nonkonformistą albo po prostu jest kimś obcym z naszej perspektywy.
0: Ale nie możemy powiedzieć, i tutaj z poziomu takiego moralnego, tak, że to, co kierowało, no, by dałeś przykład ten kluczowy, jeżeli chodzi o te dwie małpy, tak, bo to jest taka agresja, która wypływa nie wiadomo z czego. To znaczy no, ona jest nieopłacalna, znaczy, bo one nie muszą tego zrobić, tak?
1: Tam Jane Goodall, jak dobrze pamiętam, wysuwała wniosek, że matka samica musiała mieć jakieś poważne zaburzenia, pewnie neurotyczne,
0: no właśnie, czyli to...
1: a córka kopiowała jej zachowanie.
0: No właśnie, czyli to jest jakby, patologia. To nie jest standard, nie, tak, w tym gatunku. Nie, w związku nie. Z tym nie możemy powiedzieć, że wszystkie te małpy są zdolne do czynienia tego rodzaju zła, które jest, no jakoś tam
1: absolutnie
0: nie służy przeżyciu, tak?
1: Absolutnie nie, natomiast u szympansów zwyczajnych, w przeciwieństwie do szympansów bonobo, gdzie nie ma takiej kolektywnej przemocy.
0: Ale bonobo też tam dają sobie, tak jak wspominałeś.
1: Indywidualnie sobie dają razy się, tak.
0: Ale też w kontekście czynienia w sumie dobra, ochrony dobra, spokoju. Wyższa wartość jest.
1: Bonobo samce raczej też chcą pokazać swoją odrębność, taki swój maczyzm, ale to samice je szybko,
0: no właśnie,
1: pacyfikują.
0: O tym mówię.
1: Natomiast u samców szympansa zwyczajnego jest taki typowy patriarchalny maczyzm, gdzie jest dominacja fizyczna i samice raczej są traktowane niemoralnie z ludzkiego punktu widzenia. Natomiast...
0: Ale się nie torturują.
1: Nie,
0: znaczy,
1: absolutnie nie.
0: Nie ma takiego pojęcia, że w ogóle zadaje się cierpienie dla przyjemności,
1: nie,
0: jakiegoś rodzaju.
1: Trzeba... Richard Wrangham akurat w swojej książce wciąga wniosek, że w ogóle zabójstwo i przemoc uruchamia pozytywne stany emocjonalne na zasadzie ulgi, odstresowania się i poczucia bezpieczeństwa. A więc niestety...
0: Tylko u człowieka.
1: Tak, aczkolwiek ulga jako pozbycie się stresu, taka ulga fizjologiczna, no pewnie jest w przypadku innych ssaków też odczuwana w momencie, kiedy załagodzą konflikt albo odepchną zagrożenie poza obszar swojego terytorium.
0: Rozumiem, bardziej taka porównywalna ze zmęczeniem.
1: No, rodzajem... zdecydowanie czują się bezpiecznie, jeżeli odepchną zagrożenie, ale tylko człowiek czyni takie wyrafinowane, wykalkulowane zło oziębłe, czerpiąc ewidentnie sadystyczną jakąś przyjemność. To jest wyłącznie ludzkie. Czasami się mówi, że kot dla zabawy męczy ofiarę. To jest absolutne przekłamanie.
0: Znaczy to jest, można powiedzieć, metafora człowieka.
1: To jest metafora człowieka. Kot. Tylko człowiek jeszcze zagalopował w różnych formach przemocy i jeszcze może faktycznie czuć świadomie przyjemność czerpaną z tej przemocy, chociaż na poziomie psychologii emocji i neurobiologii afektywnej, emocjonalnej, poczucie ulgi i odczuwanie pozytywnej emocji jako bezpieczeństwa jest raczej zrozumiałe, też ewolucyjnie. Tutaj jeszcze jest ostatnia taka refleksja ciekawa, etyczna, która wynika z tych ewolucyjnych rozważań, jest taka, że od powiedzmy 2500 lat jest dyskusja, czy w etyce ludzkiej przeważa bardziej utylitarno wykalkulowane podejście, czy może bardziej słuszną etyką jest deontologia, która stawia na uniwersalne wartości, jak honor, sprawiedliwość, prawda. I ewolucjoniści powiedzą bardzo ciekawą tezę. Utylitaryzm i ta deontologia wymiennie jest przez nas wybiórczo stosowana codziennie, w zależności od sytuacji. A więc relatywizm jednak ostatecznie wygrywa. Czasami jesteśmy utylitarnymi, takimi szacującymi etykami czy moralistami, a czasami w konkretnych sytuacjach stawiamy na uniwersalną wartość, której bronimy, tylko chwilowo, tymczasowo, ale jesteśmy przekonani, że
0: znaczy, ta my wartość ludzie, jest...
1: My ludzie.
0: Paradoks dobra, Richard
1: Wrangham.
0: Dlaczego jesteśmy tak dobrzy, skoro jesteśmy tak źli? Zapraszamy Państwa w przyszłym tygodniu o tej samej porze do Koła Naczelnych.
1: Dziękuję bardzo.
2: Koło Naczelnych.

Oh, my God.

0: Ze mną dziś gość Marcin Oskar Czarnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Po raz drugi, bo i druga książka.
1: Tak, zgadza się. Widzieliśmy się 2 lata temu.
0: Dokładnie. Rozmawialiśmy wtedy o misterium. Dużo się wydarzyło przez te 2 lata?
1: Całkiem sporo. Jeżeli pytasz o literackie wydarzenia, to tak, opublikowałem w tym czasie parę opowiadań, parę fragmentów różnych tekstów. Napisałem książkę, którą tutaj mamy przed sobą. Skończyłem 3. książkę, która ukaże się w 2027, na początku roku. Napisałem dramat dla teatru, adaptację, która gdzieś tam teraz sobie czeka na reżysera albo reżyserkę i myślę, że to całkiem sporo.
0: Sporo.
1: Jak na 2 lata.
0: Sporo. A masz takie poczucie, że się rozwinąłeś?
1: Tak, na pewno. Na pewno widzę dużą różnicę jakościową między pierwszą książką, między Misterium a 3 dniami, 3 nocami.
0: Jakościową,
1: tak. To też może wynika z tego, że nabrałem już dużego dystansu do Misterium i nie jestem wielkim fanem tej książki. Myślę, że ona już mi się nie podoba. Że dzisiaj bym już takiej rzeczy nie napisał. Ale myślę, że to była rzecz potrzebna. To znaczy Misterium pozwoliło mi znaleźć... Misterium było takim trochę eksperymentem językowym. Ono było bardzo polifoniczne. Tam były różne języki, różne style i ostatecznie ta książka pozwoliła mi ten swój język wypracować i ten swój styl znaleźć. I efektem tych poszukiwań są 3 dni, 3 noce, więc gdyby nie było Misterium, jakiekolwiek by ono nie było, nieważne, co teraz o nim myślę, to ta książka by nie powstała w takiej formie, w jakiej jest.
0: Ale ja mam wrażenie, że pobrzmiewa trochę, przynajmniej językowo, Misterium. Tematycznie też mam takie momenty, że gdzieś wracałam, wiesz, myślami do emocji z tej pierwszej książki, z tego naszego pierwszego literackiego spotkania.
1: No być może, bo to często jest tak, że pisze się jedną książkę przez całe życie i wraca się do tych samych tematów, motywów i idei i tak dalej, ale językowo na pewno widzę takie różnice, że Misterium było jednak, no nie wiem, czy to dobre słowo, ale nie mam w tym momencie lepszego, że było napisane w taki szlachetny sposób bardziej, to znaczy tam pobrzmiewała literatura modernistyczna mocno, która wtedy mnie fascynowała i bardzo się starałem, żeby Misterium było napisane rozmaicie, bo tam tych stylów, jak powiedziałem, jest wiele. Właściwie każdy rozdział, jeśli dobrze pamiętam, był napisany trochę inaczej, ale żeby ten język charakteryzowała jakaś szlachetność i żeby on był taki wysoki.
0: Ale to było takie wyzwanie pierwszej książki, że chciałeś wskoczyć na taką, wiesz...
1: Taki rejestr.
0: Tak, tak.
1: Tak, myślę, że tak, że taki sobie zrobiłem challenge, żeby ta książka właśnie... była językowo najbardziej dopracowana, jak najlepsza. A z kolei przy 3 dniach, 3 nocach sobie pozwoliłem na taką swobodę.
0: Ważniejsza była historia?
1: Tak, myślę, że tak. W ogóle tak, przede wszystkim historia, bo to jest też coś, co chciałem powiedzieć wcześniej, kiedy zadałaś to poprzednie pytanie, ale może teraz powiem, że Misterium powstawało w jakiejś takiej dużej dyscyplinie literackiej, nie dyscyplinie pracy. Natomiast 3 dni, 3 noce przeciwnie. Tak, jeśli chodzi o literackość, to pozwoliłem sobie na taką, powiedzmy, nie wiem, rozwiązłość. Natomiast dyscyplina pracy była zupełnie inna, bo Misterium było pisane trochę zrywami i trochę

0: No tak, z rywami. Natomiast 3 dni, 3 noce to jest taka książka, nad którą spędziłem bity rok. Dzień w dzień siadałem do komputera i pracowałem po te 8, czasem 10 godzin i pisałem. A później też redakcja była bardzo wymagająca, bo potrwała chyba łącznie w sumie 3 miesiące. I bardzo tę książkę skróciliśmy też, bo...
1: Pamiętam, jak o tym rozmawialiśmy, kiedy przyniosłeś mi książkę.
0: Tak.
1: I to mi jakoś dzwoniło, wiesz, w uszach, że tam było dużo więcej. I to też jest takie jedno pytanie, wiesz, na mojej liście. Czego ja nie wiem, a czego mogłabym się dowiedzieć po tym, co zostało ścięte, bo ja mam niedosyt, muszę przyznać. To nie jest zarzut. Być może to zasiałeś we mnie po prostu wtedy tą informacją, że sporo treści zostało po prostu wyrzuconych w cudzysłowie z tego, co finalnie znajdujemy w egzemplarzu wydanym, opublikowanym, który będziemy trzymać w rękach. Mam nadzieję, że państwo będą. Więc być może to we mnie, wiesz, pracowało i cały czas, wiesz, chciałam jeszcze, a tu koniec. I pozostawiło mnie to z takim poczuciem takiego braku jeszcze 50-70 stron, żeby coś jeszcze mi się tam, wiesz, zadziało. Nie wiem, czy ty masz takie odczucie jakiegoś braku.
0: No w pierwszej wersji ta książka, myślę, że miała około 300 stron, czyli dwukrotnie więcej.
1: No właśnie.
0: Ale myślę, że dobrze się stało, że ją skróciliśmy. To też była intuicja, nasza wspólna, ale inicjatywa wyszła od redaktora tej książki, Dariusza Sośnickiego. Usunęliśmy przede wszystkim, bo ta książka, powiedzmy też słuchaczom, ma taki charakter mocno gawędziarski. Ona jest stylizowana na gawędę, a w konsekwencji jest pełna dygresji, repetycji, anegdot. Początkowo, zanim ją trochę kompozycyjnie odmieniliśmy, ona może nawet bardziej niż gawędę przypominała powieść szkatułkową. Tam jedna opowieść z kolejnej się wyłaniała, z tej jeszcze inna i tak dalej. I co usunęliśmy? Usunęliśmy takie anegdoty przede wszystkim. O tyle też łatwo było pracować z tą książką, że z łatwością można ją ciąć, dlatego że była zbudowana w taki, a nie inny sposób, jej kompozycja była taka, a nie inna, że te historie można było bez większej szkody dla całości usunąć albo przesunąć, bo też trochę inny układ miała początkowo ta książka niż obecnie, więc trochę montowaliśmy tak, jak film się montuje. Tu coś przenieśliśmy, tutaj scenę z połowy książki na początek książki i tak dalej. Była to też duża praca, ta redakcja, więc usunęliśmy takie rzeczy, które trochę nam rozbrajały ciężkość, wagę tego głównego wątku, czyli opowieści o Ablu, Secie, o ich rodzicach, dziadkach, pradziadkach. Takich rzeczy, które odbiegały za bardzo od tego kręgosłupa tej historii. Mieliśmy tam na przykład anegdotę o Andrzeju Leperze, mieliśmy anegdotę o estońskich, przepraszam,
1: nie podpowiem ci niestety.
0: Kapucynach. Chodzi mi o misjonarzy, tak. Uciekło mi słowo, przepraszam. O estońskich misjonarzach. Mieliśmy anegdotę o Denisie Rodmanie. Było tam tego mnóstwo, ale myślę, że byłby z tego duży fan i dałoby to dużą frajdę czytelnikom, natomiast rzeczywiście trochę pozbawiało tej zasadniczej historii, tej wagi, o którą nam chodziło, i dlatego skracaliśmy, bezlitośnie cięliśmy. I Nie żałuję. Myślę, że część tych tekstów jest do przerobienia. Myślę, że można z nich zrobić też jakieś osobne rzeczy, opowiadania, że to nie przepadnie. One są jakoś tak same w sobie na tyle jakoś tam atrakcyjne literacko, że na pewno nie zostaną w szufladzie, ale być może do tej książki jakoś tam nie przystawały.
1: Mhm. Powiedziałeś o tym kręgosłupie, czyli o historii Seta Abla, i tak dalej, bo tu całkiem sporo nam się robi bohaterów i bohaterek. Trochę bym chciała, żebyś się wytłumaczył, bo wybór historii, którą doskonale znamy, też dla mnie właśnie jest pewnym mostem, który sobie z misterium postawiłam, czyli to, wokół czego krążysz, wokół historii, które kształtowały wiele pokoleń Polek i Polaków, biblijne opowiastki, opowieści, baśnie i bajeczki.
0: Trzecia książka też będzie biblijna, tak. A, widzisz, od razu powiem.
1: Dobrze, to ja już będę nastawiona. Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, natomiast to jest dość dla mnie nieoczywisty wybór, jeśli chodzi o ten konstrukt rodziny i tego, jak się chce wyjść do dalszej opowieści. Raczej mrożąca krew w żyłach, raczej dawana jako przestroga, raczej nieprzyjemnie ją wspominamy, zwłaszcza z okresu dziecięcego. Więc chciałabym, żebyś trochę opowiedział o tym, jak ten proces u ciebie wyglądał, dlaczego sięgnąłeś akurat po to.
0: Tak, to jeszcze przy okazji dopowiem o jednej różnicy między Misterium a Trzema Dniami i Trzema Nocami. Mianowicie taka, mam takie poczucie, że Misterium wyrastało z takiego gestu przejścia od życia do mitu i mitologizowania, jakby zrobienia mitu z życia. Natomiast Trzy Dni, Trzy Noce robią coś przeciwnego. Tak. To znaczy one wychodzą od mitu i ten mit jakoś rozbrajają i wchodzą w życie.
1: Przepisują, reinterpretują. Myślę, tak, że tu sporo możemy jeszcze sobie poomawiać.
0: Tak. Więc w tym sensie to był też jakiś taki gest mojego programowego, literackiego sprzeciwu wobec tego, co sam robię, co sobie tam założyłem. I czemu w ogóle te postacie? Czemu Seth Abel? Tak zastanawiam się, ile mogę powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo, bo te pierwsze...
1: O członie i tak musimy powiedzieć. Tak, to znaczy, tak, jeżeli mówimy o braciach, jeszcze trzeciej postaci, która nam będzie krążyć, jeżeli już wiemy, co się wydarzyło w tym micie, to wydaje mi się, że to jest warte opowiedzenia,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, oczywiście, bo chciałem tylko powiedzieć, że bardzo mi się podoba, że w tych pierwszych jakichś tam małych recenzjach na Lubimy Czytać, czy na Instagramie ludzie piszą, że może to jest autofikcja, a może nie, że w sumie nie wiadomo, co to jest, czy to jest prawda, czy to jest zmyślenie. I bardzo mi się podoba, że ta granica się zaciera i że to jest niejasne, bo to też Trzy Dni, Trzy Noce pisałem z takim trochę zamiarem spastiszowania autofikcji i zmylenia tropów.
1: Ale też trochę podrzucałeś u siebie tropy, bo na przykład twoja podróż, widzisz, jak skaczemy, tak, bo już się zaczyna rosnący apetyt na te wątki, które się pojawiają. Ale dobrze, to tak, za chwilę tak, będzie to o wyjazdach.
0: Ale wróćmy do Abla i Seta. Tak, no to możemy powiedzieć, że rzeczywiście jestem drugim dzieckiem swoich rodziców. Pierwsze dziecko, pierworodny mój brat, zginął, zanim się urodziłem. No i jakoś ta historia całe życie ze mną jest i jakoś tam mi towarzyszy i szukałem, czy w literaturze, znalazłem w Biblii, no najbliżej gdzie się da, coś, co tej historii jakoś odpowiada, co z nią rezonuje, co jest jej bardzo bliskie, czyli historię pierwszych rodziców i ich dzieci, czyli Adama, Ewy i Kaina i Abla. Tamtych synów jest co prawda trzech, ale to też zaraz wyjaśnię, jak z tego wybrnąłem. Kain, wiadomo, zabija Abla, więc ten Abel, ten syn, w którym pokładano największe nadzieje, który był umiłowany i przez rodziców, i przez Boga, traci życie. Kain jest napiętnowany, przeklęty, odchodzi. No i co teraz? No i Bóg zsyła Adamowi i Ewie w zamian za Abla trzeciego syna, Seta. O Secie wiemy bardzo niewiele. On jest wzmiankowany w Biblii, nie wiem, może dwa razy, dwukrotnie. I to są zdania bardzo na zasadzie przyszedł Set w miejsce Abla i powołał ród. I z tego rodu wzięli się tam.
1: No ale to wystarczyło.
0: I tyle. Jakby trochę gnostyckie źródła tam też o Secie więcej piszą, ale to mnie jakoś niespecjalnie interesowało. Więc niewiele mamy o tym Secie, ale mnie to wystarczyło, żeby zbudować na tym historię i u mnie wygląda to tak, że Kaina w ogóle nie ma, że Kain jest zmyślony, że to jakaś fantazja tego mojego bohatera Seta, który próbuje sobie wyjaśnić tę tragedię, która zdarzyła się w rodzinie, tą śmierć Abla, która jest prosta, trochę może nawet głupia i to mu się nie podoba, że te początki jego rodu, jego rodziny zaczynają się w taki prosty, głupi sposób, więc próbuje sobie opowiedzieć to inaczej i przywołuje, wymyśla tego Kaina, tego złego brata, który zabija Abla i w ten sposób tworzy jakąś wielką opowieść, mit założycielski. I to z początku wydaje się, daje mu jakieś poczucie sprawczości, jakąś podmiotowość, że on się osadza w tym micie, że jakoś ta przestrzeń symboliczna jest zagospodarowana przez niego i jest mu łatwiej, ale następuje jakiś taki moment zwrotny, jakieś pęknięcie, w którym to nie wystarcza i okazuje się, że trzeba sobie jednak opowiedzieć to. Tak, bo trzeba żyć i trzeba sobie to opowiedzieć na nowo, że to się zdaje jakąś koniecznością i wtedy ten mit jest rozbrajany, tak jak powiedzieliśmy wcześniej.
1: A do czego ci są w takim razie ci wszyscy przeszli? Ci, z których wyrośliśmy, z których powstali bracia. Ten łańcuch jest nierozerwalny, kiedy opowiadamy historię związaną z rodziną. Muszą pojawić się poprzednie pokolenia, ci, którzy coś w nas zostawiają swojego. I tak ten ród się rozciąga, tworzy, mnoży.
0: No, wydaje mi się, że tak, bo to może w książce jakoś bardzo nie wybrzmiewa, bo ostatecznie trochę z tego zrezygnowałem. Z tego wątku, ale na tyle, ile znam swoją rodzinę może nie tylko moją rodzinę, bo trzeba to powiedzieć, że duża część tej książki, zwłaszcza opowiadająca o pradziadkach, prapradziadkach, no jest w dużej mierze zmyślona, albo inaczej, nie jest zmyślona, ale nie jest historią moich pradziadków i prapradziadków. To znaczy rekonstruowałem ich historię z pamiętników i listów chłopskich emigrantów. Jest taka książka z 1936, albo inaczej, w 1936 ogłoszono konkurs na pamiętniki emigrantów do Stanów Zjednoczonych i do Brazylii i całkiem niemały odzew był na ten konkurs i zebrano te relacje napisane w bardzo rozmaity, różny, często, no wiadomo, chłopi pisali, nie byli wykształceni, tam często kończyli, nie wiem, parę klas, albo nawet nie kończyli jakichś szkół, tylko uczyli się w takich szkółkach jakichś domowych, organizowanych na wsiach, gdzie po prostu nauczano ich pisać, czytać na jakimś takim elementarnym, podstawowym poziomie. One były transkrybowane, ale to była też wielka trudność dla tych organizatorów konkursu, bo te teksty często były niejasne, trudne. Były tam słowa, które trudno było jakoś odcyfrować, odczytać, zrozumieć. Ale w konsekwencji mamy teraz taki skarb, bo
1: no ale wiesz, to nie o literackość chodziło, prawda?
0: Tak, tylko tak. Chociaż zdarzały się też właśnie perełeczki. Takie perełki, takie samorodne talenty. Okazywało się, że ci chłopi gdzieś tam jeszcze na przełomie XIX-XX wieku i nieco później potrafili pisać historie takie narracyjnie bardzo, bardzo dobre.
1: Proszę państwa. Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Bardzo dziękuję.

0: Dobry wieczór, to jest program Karma Wraca, przy mikrofonie Anna Piekarczyk i wracamy do archiwalnej audycji, jej drugiej części na temat małopolskich gospodarstw ekologicznych.
1: Karma Wraca.
0: Ze mną moi państwa goście. Pani Katarzyna Chorąska-Małysa, która prowadzi gospodarstwo warzywno-owocowe ekologiczne w Goszycach, jest z nami. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Doktor Jacek Kostuch, członek przede wszystkim Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Pszczelarz, praktyk.
3: Witam serdecznie.
0: Rozmawiamy dzisiaj o gospodarstwach ekologicznych w Małopolsce. Czy pani widzi jeszcze coś szczególnie specyficznego dla regionu, dla Małopolski, co ją w tej ogólnej statystyce, w tym wyścigu powiedzmy województw, jeżeli chodzi o ekologiczne gospodarstwa, obciąża bardziej i obniża te statystyki dla regionu naszego?
2: To wydaje mi się, że dużym znaczeniem ma to, że jak może, nie wiem czy to dotyczy tylko Małopolski, ale wydaje mi się, że nie potrafimy się jako gospodarstwa tak jakby ekologiczne zjednoczyć i po prostu potrafić, może by było więcej tych gospodarstw ekologicznych, gdybyśmy potrafili razem współpracować. O, na przykład ja mam szpinaku tylko trochę. A gdyby kto, jakby była nasza współpraca większa, to byśmy się uzupełniali i moglibyśmy bardziej sprzedawać te nasze warzywa wspólnie, na przykład gdzieś przesyłać, współpracować z jakimiś sklepami większymi, supermarketami i uzupełnialibyśmy ten swój towar. A tak to jeżeli jesteśmy pojedynczymi, małymi gospodarstwami, bo tak jest w Małopolsce, że to nie są za duże gospodarstwa, po prostu nie możemy, mamy tylko na przykład przez 2 tygodnie szpinak czy sałatę i nie możemy występować jako w sklepach, w supermarketach, gdzieś przesyłać to nasze warzywa, bo my nie jesteśmy w stanie zapewnić na przykład kilku ton buraków, tam kilkudziesięciu na przykład ton buraków, marchewki czy cebuli, więc ja dostaję dużo maili typu, że na przykład chciałbym współpracować, potrzebuję 10 ton buraków, a ja mam na całą zimę 2. No i chętnych bardzo dużo i ja nie mogę podjąć współpracy z taką osobą, ponieważ nie mogę zabezpieczyć, zapewnić tej osobie tych warzyw. Wydaje mi się, że właśnie gdyby były organizowane takie możliwości, takie jakby grupy gospodarstw ekologicznych, które razem współpracują, razem zbierają te, uzupełniają ten swój towar. W tym miesiącu ja mam, w następnym miesiącu ty masz i w tym momencie moglibyśmy współpracować. I to by było, wydaje mi się, dużym takim plusem, żeby tworzyły się te gospodarstwa ekologiczne, było ich więcej, bo byłaby pewność sprzedaży tych warzyw, po prostu pewność sprzedaży, możliwość, nie martwiłabym się ja na przykład, że coś wyprodukuję na przykład tam 1000 czy 1500 selerów naciowych i ich nie sprzedam, tylko miałabym pewność, że w tym miesiącu moje selery są sprzedane.
0: Ale to, przepraszam, to znaczy, że Małopolanie są tacy niewspółpracujący? No bo zastanawiam
2: to znaczy,
0: się,
2: tak jak,
0: dlaczego akurat
2: ja powiedziałam,
0: tak jest?
2: Że ja nie wiem, to znaczy ja to mówię z własnego doświadczenia, to co ja
0: ale
2: widzę.
0: Ale to jest
2: nie
0: akurat
2: ma.
0: Opinia, która nie pochodzi tylko od pani, ja słyszałam, być może państwo też słyszeli takie opinie wcześniej. Panie doktorze, to dlaczego to specyfika Małopolski?
3: Że no, jedną z przyczyn też jest właśnie jakby ta mała wielkość gospodarstw, brak większych wyrównanych partii. Małopolanie się organizowali już od dawna. Przecież jedno z pierwszych stowarzyszeń rolnictwa ekologicznego, Stowarzyszenie Natura, które funkcjonuje do dzisiaj, chociaż trochę, że tak powiem, no, ze względu na zmieniający się rynek, ze względu na zmieniające się
0: jest jednym z wielu małych podmiotów, mniejszych, tak? Targ Pietruszkowy jest wiele tych organizacji.
3: Jest trudniej zebrać też większe wyrównane partie towaru, żeby być partnerem dla dużych graczy rynkowych. Ale są nowe możliwości i one się pojawiły rzeczywiście, chociażby właśnie w sposobie organizacji targowisk, do których przecież jest dofinansowanie, są

0: subsydia państwowe, tylko samorządy jakby mogą zadbać o to, żeby pozyskać takie subsydia i, że tak powiem, zrekompensować sobie koszty związane z organizacją takiej sprzedaży. Niemniej jednak ja stoję na takim stanowisku, że jeżeli tam będzie sprzedaż rolników ekologicznych i równocześnie nieekologicznych, ci zawsze ekologiczni będą, że tak powiem, w pozycji przegranej,
1: ale
0: dlatego
1: dlaczego?
0: Że świadomość społeczna nie jest jeszcze wysoka. Decyduje o impulsie zakupowym wiele czynników. Klient kupuje oczami niestety jeszcze tych, którzy są uświadomieni co do wartości, co do różnic wartości tych towarów, a za tą różnicą musi niestety iść też cena, to jest jakiś tam pewien procent.
1: Ja rozumiem, panie doktorze, oczywiście,
0: i
1: tylko tak myślę sobie.
0: Edukacja ekologiczna, począwszy od szkoły, począwszy od wychowania dzieci. W ogóle no, myśmy przeszli na pewien inny system pedagogiczny. Stare zasady, jakie w polskiej pedagogice kiedyś były, to że nie ma nauczania bez wychowania. Odchodzimy od tych systemów, bo trochę są inne mody obecnie na świecie.
1: Ja wiem, panie doktorze, ale chodzi mi o te rzeczy szczególnie specyficzne, prawda, dla Małopolski, bo jednak wszyscy borykają się z jakimiś problemami i wszyscy konkurują ze sobą. Są narażeni na brak edukacji ze strony klientów, którzy wybiorą to, co tańsze. Natomiast jednak tylko Małopolska na tym cierpi w taki sposób. Ja rozumiem, że w momencie, kiedy dodamy do całości tych czynników, które państwo wymieniają, specyfikę regionu, to dlatego to nas tak obniża, prawda, w tym rankingu.
0: Tak,
1: no tak to mogę sobie wyobrazić.
0: Pamiętać o tym, że odnosząc się chociażby do skali kraju nawet, średnie gospodarstwo ekologiczne jest 2,5-krotnie większe jak gospodarstwo konwencjonalne. Ono musi być większe, jeżeli chce produkować jakieś partie materiału, którym rynek będzie zainteresowany. W Małopolsce zresztą też jest podobnie. Średnie gospodarstwo ekologiczne jest większe, ale ono jest na tyle małe w porównaniu z innymi województwami, że jest trudniej zdecydowanie na tak małym areale wyprodukować w systemie rolnictwa ekologicznego różne towary. Oczywiście warzywa to jest trochę inna specyfika. Gospodarstwo ekologiczne o powierzchni powiedzmy 7-10 hektarów po przebiciu się przez jakiś dłuższy proces budowania sobie rynku, sieci sprzedaży i tak dalej, mogą dobrze funkcjonować i być dochodowe. Natomiast tych gospodarstw średnia dla Małopolski to jest przecież 4,29.
1: To jakiego
0: hektara
1: typu gospodarstwa, panie doktorze, dominują w takim razie w Małopolsce?
0: Trochę, trochę sadowniczych, trochę owocowych. I mamy trwałe użytki zielone, które tak ze względu na różne formy wsparcia i punkty za ekologię podejmowane są działalności w systemie rolnictwa ekologicznego tylko ze względu na te punkty, żeby mieć szansę dostać dodatkowe wsparcie na tą część konwencjonalną rolnictwa, bo tego potem jakby się nie ocenia, nie rozdziela się, czy to będzie służyło tej części ekologicznej, czy nie, a punkty są. To jest to,
1: a jeżeli
0: to,
1: chodzi o hodowlę zwierząt,
0: stało,
1: na przykład?
0: Jest więcej tych gospodarstw ostatnio. Mhm.
1: A jeżeli chodzi,
0: nie ma
1: doktorze
0: produkcji zwierzęcej w Małopolsce. Mhm.
1: Nie ma w ogóle?
0: To jest następna rzecz. My jesteśmy jakby predysponowani ze względu na ukształtowanie terenu właśnie też do produkcji ekologicznej, ale produkcji zwierzęcej na terenach górskich, podgórskich. Są na to doskonałe warunki.
1: To dlaczego nie ma tej produkcji, pana zdaniem?
0: Nie ma tej produkcji, no bo jest po prostu w innym kierunku poszło zapotrzebowanie. Nie ma małych mleczarni, nie ma powiązań z przetwórstwem, albo jest ich niewiele. Są pierwsze jakieś tam, ale producent mleka chociażby, to jeżeli to jest partner dla mleczarni, jak produkuje 1000 litrów, to ma nawet inną cenę zakupu.
1: Tu również ukształtowanie terenu i po prostu niewielki obszar tych gospodarstw pokutuje, nawet jeżeli chodzi o chów przemysłowy, chów ekologiczny zwierząt. Rozumiem, także w,
0: tak,
1: tego w tym typie gospodarstw również. Nie jesteśmy w stanie być konkurencyjni, rozumiem, bo dysponujemy z niewielką przestrzenią.
0: Jesteśmy w stanie, jesteśmy, tylko że też, tak jak mówię, musi być też zrozumienie co do formy tego gospodarowania, że to jest pewna wartość nie tylko produkcyjna, ale gospodarstwa ekologiczne pełnią funkcje pozaprodukcyjne, funkcje przyrodnicze, funkcje zachowania różnorodności biologicznej i to wsparcie musi być większe w pewnych wypadkach. Dla przykładu, na trwałych użytkach zielonych trochę się to zmienia w ostatnich latach przy produkcji zwierzęcej, która jest niezwykle trudna przy dużym rozdrobnieniu, ale już to wsparcie jakby wyrównuje się w porównaniu z programami rolnośrodowiskowymi, przy których wystarczy raz skosić. I nawet się nikt nie martwi specjalnie, co się z tym produktem, jakim jest siano czy siano kiszonka, potem dalej będzie działo. Ważne, żeby tylko nie widać tego było na polu, które jest, takie są wymogi. Więc rolnictwo ekologiczne póki co jeszcze na razie przegrywa. Stąd ta produkcja zwierzęca no nie ma wystarczających zachęt.
1: Ale jeżeli pan pozwoli na moment, jeszcze raz przerwę panu, próbując obrazować taką sytuację. Czyli rozumiem, gdyby te, nazwijmy to, więzi społeczne między rolnikami, pewna struktura została zbudowana, także w przypadku choćby chowu ekologicznego zwierząt, gdyby tym samym mogli ową przestrzeń powiększyć, to byliby, rozumiem, bardziej konkurencyjni w kontekście innych województw, tak? I dzisiaj moglibyśmy, wchodząc do sklepu, tak, mieć tam mleko ekologiczne z Małopolski, a nie z województwa na przykład świętokrzyskiego, to przykład, tak? Rozumiem, że to w takim telegraficznym skrócie ma pan
0: tak
1: na
0: jest.
1: Myśli.
0: I nie byłoby takich sytuacji, o jakiej była uprzejma pani Katarzyna wspomnieć, nie byłoby takich sytuacji w wypadku właśnie tych powiązań między tymi trzema ogniwami, przetwórstwo, handel, producent.
1: Przecież często, jeżeli mówimy o odpowiednich targach ekologicznych, czy miejscach, gdzie faktycznie sprzedaje się towary ekologiczne, to to jest elita, zarówno ta finansowa, bo to są znacznie droższe rzeczy, tak, produkty, w sposób zrozumiały, ale też udają się tam ludzie świadomie, czyli tylko ta grupa świadoma. Czy to nie jest tak, że właśnie te produkty ekologiczne mają większą szansę przebicia się do nowych klientów, tak? Jeżeli one stoją obok tej żywności konwencjonalnej, a nie tylko pojawiają się na w dedykowanych miejscach, tak? Czyli specjalnie organizowanych.
0: Nie, zdecydowanie nie. Mhm. Zdecydowanie nie. Jeżeli to są oddzielne miejsca, to będzie to lepsze dla rolników ekologicznych, bo klienta można nauczyć pewnych mechanizmów. Trzeba trochę do tego czasu i cierpliwości, ale on będzie w krótkim czasie wtedy odczuwał dobrodziejstwa tej jakości produktów. Ale to musi być na każdym szczeblu, od edukacji, poprzez różnego rodzaju szkolenia, kursy, organizowanie promocji, nawet takich wspólnych właśnie, chociażby nawet przez organizacje rolników ekologicznych. To nie może być na tej zasadzie, że właśnie nie odezwie się ten, który będzie obok ekologicznego sprzedawał nieekologiczne, że jak go ktoś zapyta, czy ma ekologiczne, to nie powie, że nie.
1: Pani Katarzyno, do pani Katarzyny właśnie chcemy wrócić na chwilę, bo chciałam jeszcze na jedno zwrócić uwagę, co myślę być może jest efektem tego wszystkiego, co państwo mówią i tych czynników, które niestety utrudniają małopolskim rolnikom ekologicznym rywalizację z pozostałymi, to pewnego rodzaju wielopokoleniowość, czyli przechodzenie tych małych biznesów ekologicznych, tych gospodarstw z pokolenia na pokolenie. Rozumiem, że no, efekt jest taki, że ludzie, którzy mogliby przejąć takie gospodarstwa, w Małopolsce siłą rzeczy są zniechęceni. Tu chciałam pani Katarzyno o pani doświadczenia, bo chyba są inne, ale ja słyszałam bardzo wiele takich opowieści, że po prostu nie ma tych kontynuatorów, dlatego że to się nie opłaca na przykład.
2: Tak, no niektórzy uważają, że się nie opłaca. Ja myślę, że zależy od tego, jak się do tego podejdzie. Jeżeli ja tylko będę patrzyła właśnie na finanse, na to, jak to, co to będzie, czy będę zarabiała od razu nie wiadomo jakie pieniądze, to na pewno nie będę kontynuowała tego. Mnie się wydaje, że ludzie, że młodzi ludzie podchodzą do tego, że to trzeba jak najszybciej zarobić jak największe pieniądze. I nie patrzeć właśnie na tą tradycję, na to, że moi rodzice, czy tam wcześniejsze pokolenie to produkowało te warzywa, tylko ja muszę jak najszybciej mieć dużo pieniędzy i nie obchodzi mnie to, że to jest tradycja.
1: No pani Katarzyno, a nie jak najszybciej, tak? To znaczy ile? Gdyby pani miała takiemu młodemu człowiekowi, ja wiem, że to zależy, pewnie pani odpowie, ale no, gdyby miała pani na przykładzie własnego gospodarstwa powiedzieć, od czego to zależy? To jest kwestia kilku lat, Czy to jest kwestia kilkunastu lat? Jaki to jest okres czekania, biorąc pod uwagę pracy nad ewolucją takiego gospodarstwa?
2: To znaczy tak, ja myślę, że w naszym gospodarstwie osobiście to jest tak, że co innego ludzie wymagali te 20 lat temu, więc moi rodzice byli na przykład produkowali warzywa konwencjonalnie, później przeszli na ekologię, później razem ze mną te ekologiczne warzywa w tej chwili produkują. Ale o co chodzi, że dawniej były inne wymagania, w tej chwili są inne od klientów wymagania. I jeżeli popatrzę na tę perspektywę tych 20-30 lat, to my się stopniowo rozwijamy, stopniowo staramy się zaspokoić tych naszych klientów i nasz rozwój, nasze właśnie też finansowe dochody to rozchodzą się trwają na przykład 10-20 lat, ale ja uważam, że tak powinno być, ponieważ nasze gospodarstwo dostosowuje się do obecnych czasów tak naprawdę, bo dawniej wystarczyło, że były na przykład tam, no jeszcze wtedy nie ekologiczne gospodarstwo, tylko konwencjonalne mojego dziadusia, wystarczyło sałata, kalafiory. Później rodzice przeszli na ekologię i wtedy było ważne, żeby było na przykład 5 warzyw. Obecnie mamy na przykład 40 warzyw i już słyszę od swoich klientów, że fajnie by było, jakbyście mieli mrożonki, jajka produkowali, a nie mielibyście przypadkiem krowy i po prostu to jest całkiem inne wymogi są klientów. I faktycznie nasza praca, te kilka pokoleń, gdybym te 20 lat temu stwierdziła, że ja chcę w przeciągu 5 lat osiągnąć bardzo dużo właśnie, dużo zarobić i rozwinąć to gospodarstwo, to na ten moment ono by było rozwinięte, ale ja muszę dalej go rozwijać. To nie jest tak, że to jest chwila, dziękuję, kończę i na tym zostaję, tylko ja cały czas to gospodarstwo muszę rozwijać. I nie mogę się, jeżeli podjęłam się tego, bo ja akurat, no tak jak wspomniałam, dziadziuś produkował, później moja mama w latach 80. przejęła od dziadziusia, a ja w 2013 zostałam właścicielką tego gospodarstwa i miałam wybór, bo mam wyższe wykształcenie matematyczne, mogłam podjąć decyzję, idę, uczę dzieci w szkole. Mój brat jest doktorem historii i też mógł powiedzieć, że on tym razem on stwierdził, idę na historię, ale w wolnej chwili. Kiedy ma weekend wolny, przychodzi i mi na przykład pomaga plewić truskawki. I to jest nasz wybór. My chcemy, my to kontynuujemy. Są, tak jak wspomniałam, są młodzi ludzie, ja widzę dookoła siebie, są gospodarstwa konwencjonalne, których już nie ma, tylko są domy. Na 3 hektarach pola są wybudowane domy. Taki jest wybór tamtych dzieci i pracują poza gospodarstwem. Natomiast nasza decyzja była inna, moja decyzja. Tak jak mówię, brat w wolnej chwili z miłości przyjeżdża i pomaga, bo on ma w tym przyjemność. On wakacje czasami poświęca, miesiąc wakacji.
1: No tak, to jest pasja. Rozumiem, że ona jest jakby bardzo ważnym elementem w tym, nazwijmy to, biznesie ekologicznym, tak? Chociaż to czasem trudno tutaj w kategoriach biznesowych rozmawiać. Natomiast mimo wszystko chciałam zapytać panią o kwestię struktury jeszcze z perspektywy pani, jako osoby, która prowadzi takie gospodarstwo. Państwo jesteście... No, macie taką strukturę na przykład w postaci Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych. I trochę na przykładzie tego chciałam zapytać, czego pani zdaniem byście potrzebowali, jakiego typu wzmocnienia, jak pani sobie wyobraża działanie takiej struktury i co to by mogło być? Mówimy na potrzeby tego programu abstrakcyjnie, prawda? Ja rozumiem, że są pewne trudności, ale gdyby pani miała dzisiaj wytłumaczyć ludziom, czego wy potrzebujecie, czy jakby pani to widziała, to jakby pani mogła nakreślić taki obraz.
2: To zestawienie gospodarstw na przykład w tym targu, który po prostu ma tylko gospodarstwa ekologiczne, takie 100% ekologiczne, żeby nie było tej konkurencji wewnętrznej, bo to dobrze nie wpływa. Tak jak pani wspominała, przychodzi klient, który po prostu nie potrafi, znaczy utwierdza mnie, że tamto, gdzie, że w drugim, na drugim stoisku jest też ekologia albo są lepsze warzywa. To jest niezdrowe. Dla naszej współpracy. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy można by było stworzyć taki targ, na którym są same gospodarstwa.
1: No dobrze, przepraszam, a kto nie chce? To znaczy, kto nie chce w takim razie, załóżmy,
2: to znaczy,
1: abstrahując
2: chwili,
1: cały czas?
2: Tak.
1: Czego brakuje?
2: Czego brakuje?
1: Woli rolników pozostałych ekologicznych? No bo zdawałoby się, że to jest rzecz do zrobienia, prawda? Takie miejsca, w których klienci mogą
2: Tak, ale klienci,
1: kupować.
2: Wydaje mi się, że klienci... Nie zawsze chcą, dobrze widzą targ, który jest tylko ekologiczne. To jest ten problem, że nie do końca wierzą w to, że ta ekologia to jest dobrze, że powinni po prostu kupować na tym targu. No dla nas, ja widzę, że na nasze stoisko przychodzą różne osoby. To nie jest tylko elita, która widać po człowieku.
1: Elita finansowa, ja mówię, tak nazwijmy to
2: tak, ale
1: po imieniu.
2: Nie, właśnie nie ma czegoś takiego. Ja widzę, ja mam różnych klientów. Są klienci, którzy nie wyglądają, znaczy ja wiem, że nie można powiedzieć patrząc na człowieka, jaki jest.
1: Tak, ale wybierają, jest... rozumiem... u Państwa te konkretne produkty, bo z
2: czasami jest konieczność, my dochodzimy do wniosku, że czasem też jest konieczność zdrowotna, żeby u nas kupować. Po prostu ktoś jest, ma problemy zdrowotne, jest zmuszony. Ale to jest musi być bogaty, żeby kupować.
1: Tak, to jest ta motywacja, którą myślę większość osób rozumie, ale to nie jest ta motywacja, która będzie sprawiać, że akurat produkty małopolskie będą się przebijać, prawda, w tym rankingu, o którym mówimy. Na koniec, dosłownie jednym zdaniem chciałam Państwa zapytać, bo co Pani zdaniem, jeszcze za chwilę, Panie doktorze, do Pana przejdę też na jedno zdanie, co wpływa na tą cenę i czy ta cena jest zawyżana w sklepach poprzez pośredników, czy nie? Jakie jest Pani zdanie i gdybyśmy mogli poprosić o jakieś porównanie też?
2: Jest zawyżana. Nasza cena, znaczy cena, która jest u nas na podwórku, jest zdecydowanie niższa niż ta, która jest w sklepach. Czasami jest to nawet 50%.
1: Czyli na przykład taka sałata, tak?
2: Tak, u nas jest na przykład po 10 zł ją sprzedajemy, bo jest to naprawdę wielka główka i takie są ceny od kilku lat. To nie jest tak, że to jest właśnie też...
1: No rozumiem, a w sklepie ona by kosztowała ile u tak zwanego pośrednika?
2: 15, 20 czasami. Naprawdę, zdarza się, że ktoś 70%. Jeżeli mieliśmy też możliwość porównania, że na przykład ktoś dokładał 70% do naszej ceny.
0: Ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie to by była organizacja takich stoisk przez samych rolników ekologicznych przy współpracy z czynnikami samorządowymi. Nie ma lepszej metody, tak żeby oni nie ponosili też kosztów związanych z parkowaniem swoich pojazdów, a często nie ma miejsca, to i mandatami, bo tak się przecież działo chociażby przy słynnym targu pietruszkowym w Krakowie przez szereg lat. Nie można traktować tego w taki sposób, że wartość tej zdrowej żywności jest gdzie indziej, powinna być gdzie indziej poszukiwana przez samorząd. To nie jest taka wartość, że rolnik wykupi miejsce na stoisko czy na stragan i tu upatrujemy tej wartości. Ta wartość jest w zdrowiu pokoleń kolejnych, które się będą rozwijać i na to powinno być stać nowoczesne, duże, rozwinięte miasta, żeby rolnicy mogli nawet bezpłatnie tak sprzedawać. Tak jest w krajach rozwiniętych, chociażby w Austrii, gdzie jest już powyżej 25% produkcji ekologicznej, a cel ich sami sobie założyli na poziomie 30% do roku 2030. Jaki z tego wniosek, że to się widocznie opłaca. Tu jest tą wartość ze sprzedaży produktów ekologicznych my mamy gdzie indziej upatrywać jako czynniki samorządowe. Nie, że to jest zysk z placu, bo wzięliśmy pieniądze od rolnika, który tam sprzedawał. Ten zysk jest w zdrowiu społeczeństwa danej społeczności, miasta czy dzielnicy. Tak trzeba na te zagadnienia patrzeć.
1: Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Katarzyna Chorąska-Małysa, która prowadzi gospodarstwo warzywno-owocowe, ekologiczne w Gorzycach, była z nami. Także doktor Jacek Kostuch, wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego, ale także, jak wspomnieliśmy już, specjalista w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo.
3: Karma wraca. Off Radio Kraków.

Hey, yo. You know I gotta do it. Hey, yo. I'ma just jump right in.

0: Tej żądzy nie da się zaspokoić. Nieokiełznane pragnienie pieniędzy, przyjemności i władzy. Nic nie jest w stanie nas nasycić, jak już wejdziemy na tę ścieżkę. To będzie opowieść o spektakularnym sukcesie i równocześnie o spektakularnym upadku. W Państwie Filozofów film Martina Scorsese z 2013 roku Wilk z Wall Street. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do Państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
1: Witam Państwa.
0: Niech będzie cytat. Pieniądze są cudowne. Posiadanie pieniędzy to konieczność. Posłuchajcie i dobrze zapamiętajcie. W ubóstwie nie ma nic szlachetnego. Byłem bogaty i byłem biedny i wierzcie mi, wolę być bogaty. Taki dziwny uśmiech na twarzy widzę, pani profesor. Jak film Wilk z Wall Street się podobał? A właściwie może to nie jest dobre pytanie, jakie filozoficzne konsekwencje z tego filmu wynikają?
1: Znaczy, może zacznijmy od tego, że film jest okropny, ohydny i wstrętny, bo to jest taki hymn na cześć oszusta Hochstaplera, który tak naprawdę nie tylko ludzi oszukiwał, okradał, naciągał, manipulował nimi, to jeszcze Scorsese zrobił mu piękny film o jego życiu, a on teraz jest mówcą motywacyjnym, bo nawet, chociaż film się kończy pokazując ten, nazwijmy to, upadek, czyli śledztwo FBI i kłopoty z firmą. No i rzeczywiście bohater odsiedział z jakieś 20 miesięcy, nie więcej, tak samo jego wspólnik. Natomiast tyle. A potem ten człowiek wyszedł i dzisiaj...
0: Ale jak co miałby siedzieć do końca życia za to, co zrobił tak naprawdę pani profesor? No to no jakaś nie, sprawiedliwość musi być także w wydawaniu wyroków.
1: Nie, to ja nie chcę, żeby go kołem łamali. Albo żeby siedział do końca życia, ale jakieś roboty społeczne. Mógłby z jakieś parę lat popracować na przykład. Jest dużo rzeczy do zrobienia. Dużo, myślę, miejsc takich jak hospicja do wysprzątania. Więc ja bym tego pana tam umieściła, tak żeby szorował przez parę lat w hospicjach, na przykład baseny i kaczki. To wtedy może by ten film we mnie wzbudził więcej przyjemności. Natomiast wiedząc, że skądinąd bardzo dobry film, no bo materia filmowa cudowna, no wiadomo, Scorsese, świetny aktor, DiCaprio, no więc zafundowali nam to gwiazdorskie kino przez duże K. Ale świadomość, że oglądamy tak naprawdę historię, która się wydarzyła, człowieka, który realizuje co? No i teraz przechodzimy do tej filozoficznej kwestii.
0: To ja tylko dodam, że ta historia Jordana Belforta, brokera, który dość szybko, w sposób, umówmy się, nieuczciwy, stanął dość wysoko na

0: tej finansowej drabinie, to zapytam, czy Belfort jest człowiekiem wolnym, czy zniewolonym przez własne pragnienia?
1: No to w kantowski sposób oczywiście jest zniewolony przez własne pragnienia i powiem to z przyjemnością. Natomiast tu wydaje mi się, że idziemy taką linią. Zaczyna się w XIX wieku. Mamy kogoś takiego jak Max Stirner, który napisał książkę Jedyny i jego własność. I w tej książce Stirner pokazuje, że altruizm jest czymś złym, że pomaganie drugiemu, otwarcie na drugiego, myślenie o drugim tylko nas osłabia, że człowiek jest naturalnym egoistą i realizacja własnych potrzeb, własnych marzeń, siła, możliwość, skuteczność w realizacji siebie jest tym, co jest najważniejsze. Czyli Max Stirner pokazuje, że cała kultura, ta kultura europejska osłabiła człowieka, dając mu etykę, dając mu różne nakazy, zakazy wskazujące, że trzeba się właśnie zająć tym, kto jest słabszy, kto potrzebuje i nie pozwoliła nam na tą prawdziwą samoświadomość, w której pogodzenie się ze sobą, zrozumienie siebie, czy wręcz myślenie o sobie w takich kategoriach ja mogę, mnie się należy, ja muszę coś mieć, więc muszę to zdobyć, jest czymś naturalnym, dobrym i nie powinno być nikomu odbierane. I to zaczyna Max Stirner. Mamy drugi filar XIX-wieczny, to jest oczywiście Friedrich Nietzsche, który mówi o woli mocy. Mówi o tym, że nadczłowiek to jest ten, który nie boi się wziąć odpowiedzialność za swoje czyny i ta wola mocy pozwala, że on realizuje siebie, więc jest znowuż taka filozofia życia, która będzie pokazywała też trochę w duchu diltajowskim, że życie jest czymś nieusuwalnym, dynamicznym, że jest tą siłą, która pozwala nam na różnego rodzaju zachowania. No i mamy w XX wieku myślicielkę Ayn Rand, bardzo intrygującą, która jest takim trochę połączeniem, miałam powiedzieć, to ona ma tak zmiksowanego tego właśnie Stirnera z Nietzschem, no i przede wszystkim też z libertariańską myślą. I Ayn Rand wyraźnie będzie podkreślała, że egoizm jest czymś naturalnym i po to mamy kapitalizm, gospodarkę wolnorynkową, która i kapitalizm jako taka struktura ekonomiczno-społeczna, gospodarka rynkowa jako wolnorynkowa, jako możliwość pewnego rodzaju funkcjonowania na rynku pracy. Po to mamy właśnie te mechanizmy, by realizować siebie wreszcie. I dla Ayn Rand to, co daje ta możliwość wolnorynkowa, jest rzeczą, do której zmierzała w zasadzie cała ludzkość.
0: Ale czy dla niej są jakieś ograniczenia w takim razie? Dla mojego pragnienia posiadania bogactwa na przykład?
1: Nie,
0: czy raczej nie?
1: Nie. To są tylko nasze słabości. To jest nasze niezrozumienie naszych własnych praw. I Rand tutaj odrzuca takie, powiedziałabym, słabości, jak na przykład chęć opieki nad drugą osobą. No, nie marnujmy czasu, zasobów, siły, czy chęć współpracy, współdziałania, która osłabi naszą potencję. Oczywiście ja mogę współpracować czy współdziałać, ale pod warunkiem, że będę miała z tego korzyści, wedle Rand oczywiście, i pod warunkiem, że to mnie na tyle wzmocni, że będę mogła potem jeszcze więcej osiągnąć. Najważniejsza jest jednostka, samorozwój tej jednostki, to jest taki, powiedziałabym, egotyzm do sześcianu.
0: Ale na czym miałby ten samorozwój jednostki polegać? I teraz przeskakujemy do Wilka z Wall Street, skoro my tak naprawdę widzimy, że samorealizacja tej jednostki prowadzi do katastrofy ostatecznie.
1: W Wilku z Wall Street obserwujemy cały szereg mechanizmów destrukcyjnych. To jest choćby sceny, zresztą w scenie jest bardzo dużo zażywania narkotyków. Niektóre nawet są traktowane już w tej chwili jako takie ikoniczne. Natomiast Rand tutaj, myślę, by kręciła trochę nosem.
0: Umówmy się, to jest film, więc chyba mogę powiedzieć, że scena telefonowania z foyer hotelowego jest już filmowo klasyczna.
1: Tak,
0: i ta
1: tak.
0: Niemoc głównego bohatera, tak. I niepamięć ostatecznie, powrót do domu.
1: Mm-hmm.
0: Tak takie się stają.
1: Tak, tam jest dużo, prawda, takich. No, film się stał już klasyczny. Popkultura bardzo szybko przerzuca różne swoje dzieła do sfery mitotwórczej.
0: Ale to dlatego, że jest prawdziwy i rzeczywiście opisuje tak naprawdę, jak to zdobywanie pieniędzy może wyglądać, bądź wygląda. Czy...
1: To raz, a dwa, myślę, że tu jest też to usprawiedliwienie niesamowite egotyzmu. I wracając na chwilę do Rand, Rand zwróciła uwagę na to, że egoizm jest cnotą. I w tym filmie nie inaczej. Po prostu to, co robi główny bohater, jakich by nie dokonywał przekrętów, jakby ludzi nie wykorzystywał, jakby nie oszukiwał i kradł, to egoizm wszystko tłumaczy, bo on to robi po prostu dla siebie, żeby posiadać, żeby mieć, żeby potem móc mieć też różne używki, różne bogate, drogie jachty, samochody. No to wszystko jest ta otoczka tego ego i tu realizuje się ta cnota Rand. To jest ten egoizm, który jest cnotą najwyższą, gdzie nie dzielimy się, tylko co najwyżej kumulujemy kapitał po to, żeby jeszcze więcej potem zarabiać. No bo w takiej strukturze też zarabianie jest pewnego rodzaju sprawczością, która pozwala na te egoistyczne zachowania.
0: To jeszcze do Rand, jeszcze do tego egoizmu. Czy on ma jakieś granice, ten egoizm tak naprawdę? Czy inny człowiek w jakiś sposób ten mój egoizm ogranicza?
1: No właśnie nie. No właśnie nie, bo jak przyjrzeć się temu, co Rand mówiła, ona na przykład w pewnym momencie odwołuje się do historii swojego studenta, opisuje tą historię młodego człowieka, który zrezygnował ze studiów po to, żeby zająć się chorującą, starzejącą się mamą. I Rand zwróciła uwagę, że to jest w ogóle nieporozumienie, że ten człowiek marnuje swoje szansy, że powinien tak naprawdę skończyć studia, poszukać dobrej pracy, rozwinąć się finansowo, ekonomicznie, wejść jak najwyżej w tej hierarchii, choćby korporacyjnej, po to, żeby mieć potem pieniądze na własne przyjemności, na własne potrzeby, no i ewentualnie, żeby opłacić kogoś, kto zajmie się tą mamą. Czyli zupełnie nie bierze pod uwagę tego, że ten młody człowiek chciał się po prostu mamą zająć, że to była dla niego wartość sama w sobie, że ta relacja z drugim człowiekiem może być tak silna, tak ważna, że nie będziemy jej przeliczać na pieniądze, tylko po prostu z kimś chcemy być i to realizujemy. W tym świecie...
0: Czyli dla Rand to jest słabość.
1: To jest słabość, tak, tak. No chyba, żeby się dało to jakoś spieniężyć, czyli załóżmy, gdyby ta mama miała jakieś ogromne fundusze, które później by przepisała temu dziecku, no to wtedy ewentualnie Rand by to jeszcze jako taki handel wymienny potraktowała. Więc z Wall Street mamy tą strukturę takiego bardzo egoistycznego, czy wręcz egotycznego działania, gdzie najważniejsze są interesy i zaspokojenie potrzeb nawet tych najdziwniejszych przez człowieka. To jest najważniejsze, to się liczy, to jest wartość sama w sobie. I myślę, że dlatego ten film też może się tak podobać, bo on w jakimś sensie tworzy taki mit, który pokazuje, czy jakoś nawet nie usprawiedliwia, ale może uświęca egoistyczne dążenie do zyskania dóbr czy zrealizowania jak największych możliwości finansowych, gdzie samo to działanie jest już wartością samą w sobie. Czyli ten film być może kończy coś, co zaczęła mówić nam Rand, która swego czasu zresztą była bardzo popularną filozofką w Stanach Zjednoczonych. Zresztą nie tylko filozofką, ona pisała też książki. Była bardzo popularna, ale właśnie to, co zachwycało, to jej bezkompromisowość. I w tym filmie też mamy bezkompromisowość. W ogóle główny bohater, człowiek, o którym...
0: Z obrzydzeniem pani to mówi.
1: Tak, też był bezkompromisowy. I to jest właśnie taki bożek współczesny konsumpcjonizmu. No cóż chcieć więcej? Zarabiać i jeszcze więcej konsumować.
0: To zróbmy krótką przerwę i do Wilka z Wall Street wracamy za moment.
2: Off Radio Kraków.
0: Państwie Filozofów, film Wilk z Wall Street, jak doszliśmy do porozumienia, to film o pochwale egoizmu, chyba można by było powiedzieć. A co z tą niezaspokojoną rządzą? Czy rządzę da się zaspokoić w takim razie, jak już wejdziemy na tę ścieżkę marzeń o pieniądzach, przyjemności, władzy?
1: No i tu jest druga rzecz, bo mówiąc szczerze, oglądając ten film, to ja nie tyle myślałam o Rand i tych filozofach egoizmu, co gdzieś odbezpieczył w mojej głowie taki mały demon socjalistycznego myślenia wręcz, bo jako taką przeciwwagę człowiek by chciał znaleźć koncepcje, które pokazują, czy pokazałyby nam alternatywę myślenia. I tak nie wprost odpowiadając na pytanie pana redaktora, jak popatrzymy na Kapitał w XXI wieku Thomasa Pikettiego, to on tam pokazuje, że właśnie chyba się nie da zaspokoić tego naszego głodu. Zwłaszcza w tym wypadku, kiedy mamy posiadaczy, bo Kapitał w XXI wieku Pikettiego to jest taka książka szczególna, w którym on z jednej strony pokazuje, że zysk z inwestycji, na przykład z posiadanych akcji, z posiadanych nieruchomości jest zazwyczaj wyższy niż tempo wzrostu gospodarczego. To jest taka, powiedziałabym, jego główna hipoteza. I teraz z tego wynika jedno, że jeżeli ktoś posiada jakiś kapitał, to on szybciej będzie pomnażał ten kapitał. A druga sprawa, że on jest związany z tym kapitałem. On chce ten kapitał pomnożyć. Czyli im więcej mam, tym bardziej chcę mieć jeszcze więcej. Taka spirala, która właśnie wskazuje na to, że trudno zaspokoić ten głód. Natomiast Piketty też pokazuje tą niesamowitą asymetrię pomiędzy ludźmi, którzy właśnie mają już jakiś kapitał. On może być odziedziczony, on może być wypracowany. No tu w przypadku Wilka z Wall Street mamy tak naprawdę kapitał skradziony. Najpierw mamy kapitał intelektualny, to jest też ważne, bo wiedza jak zarobić też jest istotna. No więc najpierw mamy ten kapitał intelektualny, potem mamy zero etyki, dużo hosztaplerki. No i potem mamy właśnie tą napiętą strukturę, gdzie do tego człowieka, tak jak zresztą przed chwilą pan redaktor cytował, nie dociera, że można inaczej funkcjonować. Czyli bieda jest czymś odrażającym, jest taką antycnotą, jest czymś, przed czym trzeba uciekać. Natomiast bogactwo jest wartością samą w sobie, do której trzeba dążyć.
0: Ale chce pani profesor powiedzieć, że biedy nie ma się co bać i biedę można zaakceptować i wyciągnąć z niej jakieś korzyści?
1: Albo inaczej. Gdy Rand pisała...
0: W ubóstwie nie ma nic szlachetnego, tak. Mówi główny bohater Jordan Belfort.
1: Tak, gdy Rand pisała o egoizmie, to napisała jeszcze w XX wieku. Czyli jeszcze w epoce, która dla Pikettiego z kolei była dosyć wyjątkowa, bo wiek XX przez początkowe traumy, czyli wojny, ale też przez kryzys ekonomiczny spowodował, że te wielkie jakieś fortuny, ten zgromadzony kapitał w rękach najbogatszych zmalał. Stąd wedle Pikettiego wiek XX był wyjątkowy w dziejach ludzkości, bo nastąpiła swoistego rodzaju równowaga. I Rand pisze swoją filozofię właśnie w tym okresie równowagi, czyli to, co ona pisze o egoizmie i o tej takiej, powiedziałabym, heroicznej walce o to, żeby zyskać pozycję zawodową, by się wzbogacić, by dojść do założonych celów ekonomicznych, jest pisane właśnie z tej perspektywy takich jeszcze, nazwijmy to, w miarę równych możliwości. Mówię w miarę, bo wiadomo, że inna będzie sytuacja osoby, która na przykład nie ma wykształcenia i jest ze środowiska, gdzie to wykształcenie nie będzie jej dane. No bo albo nie mamy takich wzorców kulturowych, albo po prostu nie ma pieniędzy, żeby dziecko wykształcić. Więc te nierówności społeczne zawsze są i nie można, tak jak Rand, założyć, że każdy jest kowalem swojego losu, bo czasami niektórzy mają dużo więcej do wykucia. I czasami, prawda, są pozamykane drzwi bardzo skutecznie z różnych przyczyn. No wystarczy, że prawda, jesteśmy z innej grupy etnicznej i żyjemy w rasistowskim albo wręcz pełnym podziałów apartheidu świecie. No to jak mamy wykuć swój los, kiedy nałożono nam kajdany?
0: Czyli to właściwie taka ekskluzywna myśl dla wybranych.
1: Tak,
0: trochę, tak,
1: tak. Natomiast jak pokazuje Piketty, wiek XX to był jeszcze ten moment, zwłaszcza zaraz po wojnie, gdzie w miarę wszyscy mieli te, powiedzmy, prawie równe szanse. No mówimy oczywiście o zachodnim świecie, o planie Marszala, o tej białej rzeczywistości. Okej. Okay. Natomiast w XXI wieku ta dysproporcja, która się zrodziła przez świat konsumpcyjny i świat takich rozbieżności ogromnych, co widać najpierw w globalnym podziale na kraje bogate, północne, tak naprawdę dawniej kolonizujące, czyli jeszcze miały ten rozpęd i często też kumulację kapitału, jaką wyniosły z kolonii, wobec krajów południa, które często jako były kolonie okradzione ze zniszczoną gospodarką, po ludobójstwie, kulturobójstwie, musiały wszystko zyskać na nowo. Więc mamy tę globalną asymetrię, ale też mamy tę wewnętrzną asymetrię, czyli ciągle na przykład nierówną płacę kobiet w stosunku do mężczyzn, ciągle kara za macierzyństwo, jaka spotyka finansowa kobiety, no bo badania współczesne pokazują, że na przykład kobiety przez to, że na przykład rodzą drugie, trzecie dziecko i często wtedy nie tylko nie zostają po godzinach, czyli nie mogą tak szybko i łatwo awansować, ale często nawet rezygnują z pracy, na przykład przechodzą na pół etatu, żeby się móc dziećmi zajmować. No to wszystko pokazuje, prawda, że tutaj mamy bardzo duże nierówności.
0: I co by Rand powiedziała? To nie trzeba rodzić dzieci w takim
1: tak,
0: razie.
1: Tak, tak. Albo dziecko
0: zajmij
1: do przedszkola.
0: Zajmij się pracą, albo zajmij się wychowaniem pracą. Dzieci. Tak, tak. I nie narzekaj.
1: Mhm. Tak, ona miała taką...
0: Możesz wybrać.
1: Strukturę cyborga. Ale znowuż, prawda, no mogę wybrać, jeżeli mam to szczęście, że na przykład urodziły się moje dzieci zdrowe, załóżmy, prawda? Więc wtedy ja mogę wybrać. Jeszcze jak jestem z partnerem odpowiedzialnym, który jest ojcem zaangażowanym. Jeszcze jak mam wsparcie społeczne, bo na przykład mogę mieć blisko pracy żłobek, przedszkole. No to ten wybór jest dosyć, no nie chcę powiedzieć łatwy, bo i tak los rodziców jest okupiony pracą ciężką, ale powiedzmy jest zupełnie inny niż w tym momencie, kiedy na przykład jedno nie ma pracy albo jest rodzic samotny, gdzieś ten żłobek jest daleko, jeszcze trzeba za niego zapłacić, albo jeszcze dziecko jest chore, prawda? Potem rodzi się drugie i też pojawiają się jakieś komplikacje, więc sytuacji nie ma takich czystych. Rand pisała, jakbyśmy żyli w takim laboratorium, gdzie możemy dokładnie zaplanować naszą rzeczywistość i wszystko będzie okej. A tymczasem nie żyjemy w laboratorium i nawet jakaś przypadkowa sytuacja może spowodować, że całkowicie nasze życie się zmieni, bo w coś się zaangażujemy albo, prawda, ktoś nam bliski się rozchoruje i wtedy, no co mamy zrobić? A, no oczywiście Rand powiedziała, no to rób swoje. Tylko, i teraz nie chcę powiedzieć, że to jest kwestia słabości czy nieumiejętności wyboru, bo to czasami jest bardzo świadomy wybór, że ja chcę to robić. Chcę podjąć pewne funkcje opiekuńcze, nie dlatego, że nikt inny tego nie może, tylko wiem na przykład, że jestem w stanie odpowiednio się zająć tą osobą, albo jestem w stanie dać jej jeszcze ten pakiet emocjonalny, który będzie teraz, prawda, służył zdrowieniu, czy jeżeli nie ma mowy o zdrowieniu, to przynajmniej na przykład takiemu sytuacji, czy jakiejś godnej, czy pozytywnej, czy po prostu zwyczajnie bycia razem, prawda? W tych nawet najtrudniejszych chwilach. I Rand tego nie bierze pod uwagę. Natomiast Piketty pokazuje, że jak nie weźmiemy tego pod uwagę, tych asymetrii, które są z różnego względu, to grozi nam znowuż jakieś takie rozwarstwienie społeczne i bolesne napięcie, gdzie będziemy mieć ludzi po prostu zwyczajnie wykluczonych.
0: Czy ta diagnoza Piketty'ego się realizuje w XXI wieku?
1: Obawiam się, że w jakimś sensie tak. Może nie chcę go traktować jako takiego myśliciela, który nam już rzeczywistość opisał i kropka, bo rzeczywistość jest bardziej złożona. Wydaje mi się, że stajemy też w obliczu procesów, które mogą całkowicie pozmieniać naszą rzeczywistość, ale niemniej ta asymetria, o której on pisał, jest tu szalenie ważne i to dobrze też widać w innej koncepcji. Mam tu na myśli Michaela Harda i Antoniego Negriego i ich taką dosyć niezwykłą książkę Imperium, gdzie oni pokazują, że mamy też od strony instytucjonalnej wprowadzoną taką strukturę nierówności. Czyli mamy cały szereg różnych instytucji od z jednej strony takich instytucji jak na przykład Bank Światowy, ale też na przykład korporacje, wprowadzoną taką strukturę, w której obowiązuje nas jedna zasada. Zarabiaj, rozwijaj się, podążaj właśnie za taką siłą ekonomiczną, realizuj się podług tej siły ekonomicznej i wszystkie jakieś alternatywne działania są tutaj wykluczane. Mało tego.
0: Ale co to znaczy alternatywne działania?
1: Czyli na przykład takie, które nie służą rozwojowi, sile, kapitałowi, takie, które są raczej, prawda, działalnością albo pro publico bono, albo aktywistyczną, albo zwyczajnie opiekuńczą. Hart i Negri też pokazują ciekawą rzecz, tego rozwarstwienia, które jest często takim rozwarstwieniem przemocowym, czyli zaczynają od czasów kolonialnych, po to, żeby nam pokazać, że we współczesnym społeczeństwie też znajdziemy takie struktury przemocowe, że to jest takie jakby uwewnętrznienie konfliktów czy uwewnętrznienie przemocy. To jest ten świat, który, powiedziałabym, jest podszyty takimi działaniami agresywnymi, gdzie my albo do kogoś, kto jest wedle nas radykalnie inny, zachowujemy się agresywnie, albo wewnątrz naszego społeczeństwa znajdziemy kogoś, kto też będzie przez nas w jakiś sposób deklasowany, czy tak klasistowsko spychany na margines. Powiedziałabym, to jest taki odwieczny problem, który, i tu może ciekawa rzecz z kapitałem Piketty'ego, bo on właśnie pokazuje, że tak naprawdę my zawsze żyliśmy w takim napięciu tych, którzy posiadają i chcą coraz więcej, i tych, którzy nie mają i być może nawet nie są w stanie zawalczyć o siebie, bo z różnych względów, choćby tego urodzenia, pochodzenia etnicznego, czy religijnych względów, czy ze względu na płeć, czy ze względu na przykład chorobę, czy niepełnosprawność, nie są w stanie ani o siebie zawalczyć, ale nawet czasami nie są w stanie nawet wiedzieć o tym, że powinni o siebie zawalczyć.
0: Widzę twarz wilka z Wall Street, który z politowaniem kiwa głową nad tym, co pani profesor teraz mówi, bo przecież w ubóstwie nie ma nic szlachetnego. Robimy krótką przerwę i do państwa filozofów wracam za moment.
2: Off Radio Kraków.
0: W państwie filozofów film Martina Scorsese z 2013 roku, Wilk z Wall Street. Pani profesor, odnoszę wrażenie, trochę ten film traktuje jako instruktaż, jak poruszać się w świecie kapitalistycznym, jak się dorobić w nieuczciwy sposób.
1: To jest antyinstruktaż.
0: Mam przygotowane kilka cytatów, które sporo mówią o głównym bohaterze tego filmu i brzmią jak takie marketingowe rady, takie coachowe historie. Jedyne, co stoi pomiędzy tobą a twoim celem, to te bzdury, które sobie mówisz, że nie dasz rady.
1: Rant.
0: Na przykład. Nasi brokerzy musieli być młodzi, naiwni, wygłodniali i głupi. Dajcie mi takiego, a bez problemu zrobię z niego bogacza. A dajcie mi kogoś mądrego i z wyobraźnią, to znacznie trudniejsze. To też Jordan Belfort, główny bohater filmu Wilk.
1: Czyżby się bał skrupułów
0: natury
1: nie miał.
0: Moralnej? Myślę, że... No ale jakąś etykę miał. czy możemy w takim razie funkcjonować w świecie bez etyki?
1: Znaczy inaczej, ja bym powiedziała, że on miał jakąś moralność, bo ja bym tutaj rozdzieliła...
0: Dobrze, etykę i moralność rozdzielamy.
1: Tak, bo jednak etyka, to już Arystoteles pokazywał, to nie jest nauka o faktach, tylko to jest wskazanie, jak być powinno. W związku z tym czasami fakty przeczą etycznym zachowaniom. Natomiast moralność tu bym potraktowała właśnie w tym łacińskim znaczeniu, prawda, jako pewnego rodzaju obyczajowość. No i niewątpliwie ta obyczajowość wilka z Wall Street była jednoznacznie nakierowana. No, cnotą jest, tak jak Rand mówiła, cnotą jest egoizm, czyli cnotą będzie zarabianie. I cnotą jest skuteczne zarabianie, więc co, kogo i w jaki sposób się skrzywdzi, to już nie jest widoczne przez tą moralność. Więc w tym sensie można powiedzieć, że świat zawsze ma jakąś moralność, zawsze mamy jakieś dane, które nam mówią, co powinniśmy robić, jak powinniśmy postępować i co jest ewentualnie przez nas definiowane jako dobre czy jako słuszne. Natomiast to wcale nie musi mieć żadnego odwołania do etyki, zwłaszcza, że etyka, pokazując ten taki kantowski choćby imperatyw kategoryczny, czy imperatyw hipotetyczny, bo hipotetyczny tutaj też trzeba dodać, będzie nam pokazywała na przykład, że człowiek nigdy nie może być środkiem, tylko zawsze musi być celem naszego działania, czyli nie może być uprzedmiotowiony. Tym samym nie może być obiektem naszych manipulacji, żeby się przez jego naiwność dorobić. Czy etyka nam pokazuje rzeczy czasami niemożliwe, bo co jest ciekawe, jak popatrzymy na etykę nikomachejską Arystotelesa, czy w ogóle na całość jego etyki, to przecież on wcale nie proponował nam ascetycznego życia. I on zdawał sobie sprawę z tego, że najlepiej to by było być równocześnie i bogatą osobą, i posiadającą jakiś prestiż społeczny, ze zrealizowanym życiem rodzinnym, mieć przyjaciół, prawda, mieć możliwości.
0: Ale mamy do tego statusu dojść, nie krzywdząc innego człowieka.
1: Tak, a druga sprawa jest taka, że lepiej być ubogim, czy nawet biednym starcem, ale mądrym, niż bogaczem, nawet i zdrowym i młodym, ale za to głupim. Dlaczego? Bo wcześniej czy później, no wiadomo, pieniądze rzecz nabyta. Dobra materialne też rzecz nabyta. Wcześniej czy później może się okazać, że nie mamy. FBI może się zastukać do naszych drzwi. W związku z tym osoba mądra przy przeciwnościach losu, jakie by one nie były, potrafi sobie poradzić. I to jest chyba najważniejsze, bo mądrość jest czymś, czego nam nie zabiorą. To jest ta najwyższa dianoetyczna cnota u Arystotelesa. W związku z tym on pokazuje realistycznie, że jasne, mamy różnego rodzaju swoje potrzeby, chcemy je zrealizować, mamy różnego rodzaju dążenia. I one wcale niekoniecznie są złe, zwłaszcza jeżeli nikogo po drodze nie ranimy. Natomiast musimy pamiętać, że to, co jest najważniejsze, to jest coś, co na koniec, jak już wszystko odpłynie, nam pozostanie. I tym czymś dla Arystotelesa jest mądrość, ale w takim, powiedziałabym, szczególnym znaczeniu, bo to nie jest mądrość wiedzy zapamiętanej, którą mamy niczym w komputerze w głowie, prawda, zapisaną, zdigitalizowaną, tylko to jest taka mądrość o też tym egzystencjalnym charakterze, czyli to jest taka mądrość, która nie ma złamanego kręgosłupa etycznego. Gdzieś skorelowane zostają u tych filozofów starożytnych cnota wiedzy z cnotą etyczną, czyli dobro i prawda. One ze sobą współgrają. Problem polega na tym, że myśmy sobie w czasach nowożytnych to rozdzielili. I to widać już u Francisa Bacona, który na tym przełomie XVI-XVII wieku robi takie cięcie. Mówi, nie, nauka jest po to, żeby wydzierać ze świata jego tajemnice, po to, żeby go użyć. I nie ma nic wspólnego z dobrem czy z pięknem. Czyli ta trójjednia, piękna, dobra, prawdy u Platona, ta droga Sokratesa, która była drogą do poznania, ale równocześnie do cnoty, czy ta eudaimonia Arystotelesa, taka pełnia mądrości, ale też cnoty etycznej, to zostaje rozerwane. Tego nie ma, prawda? To znika. Natomiast...
0: Ale było tak naprawdę, czy to tylko były słowa zapisane w księgach?
1: Znaczy, wiadomo, że zawsze byli ludzie, którzy oszukiwali, kradli i kombinowali. Niektórzy na mniejszą, inni na większą skalę. I wiadomo, że piękne słowa filozofów jeszcze nikogo nie naprowadziły na dobrą drogę. Natomiast myślę, że wzorce kulturowe, które widać w tych filozoficznych tekstach, miały zupełnie inny charakter. Mam takie wrażenie, że dzisiaj wchodząc do pracy, jakakolwiek by ona nie była, oczywiście mówimy o etyce zawodowej, o prawie, mamy różnego rodzaju instrumenty, które pozwalają nam na porządkowanie naszego życia, ale nie jestem przekonana, czy w myśl tych starożytnych filozofów mamy gdzieś sklejone takie przeświadczenie, że robiąc coś, co zmierza na przykład do poznania danej sytuacji, robimy to równocześnie zmierzając do rozpoznania etycznego. Bo czasami robimy takie rozpoznanie, żeby teraz zwaloryzować sytuację i zastanowić się, jak powinniśmy działać, żeby działać skutecznie. Czyli pojawił się bardziej taki, choćby Herberta Marcusego, spryt rozumu, a nie ta droga poznania, która miała ten gdzieś wymiar etyczny.
0: Czyli trochę zwycięża jednak egoizm i nadmiar niż współpraca i altruizm. To jest zbyt ogólne, podejrzewam
1: też
0: trochę.
1: Może zbyt mocne, bo tak, duże kwantyfikatory bywają tak niebezpieczne, więc może to jest zbyt mocne, ale gdy nie mamy takiego jednoznacznego, czy w kulturze powtarzanego wzorca, który będzie nam jednak pewne rzeczy sklejał, to po prostu tej jedności możemy nie zauważyć. I stąd wykorzystanie drugiego człowieka może być w pewnym momencie usprawiedliwione na zasadzie, no przecież wiedział, jakie papiery podpisuje, mógł czytać małym druczkiem. Albo no kto wierzy maklerowi giełdowemu, prawda? Żeby grać na giełdzie, trzeba się samemu orientować. Jak kupiłeś akcje, które potem spadły, nie płacz, bo zrobiłeś to sam
0: no,
1: siebie.
0: No tylko silny przetrwa. Właśnie. To jest też ciekawe. Nauka biologiczna została przerzucona trochę na społeczeństwo.
1: Tak,
0: prawda?
1: I w tym momencie, prawda, my się jakby przyzwyczajamy, czy uczymy, żeby zrzucać całkowicie odpowiedzialność za kogoś, kto miał nieszczęście w pewnym momencie podjąć decyzję współpracy, załóżmy z jakimś maklerem, albo miał nieszczęście, żeby w ogóle iść do jakiejś pracy i związać się z jakimś zespołem, gdzie szef był taki, a nie inny i skończyło się to jakąś albo malwersacją, albo mobbingiem, albo jeszcze jakąś inną przykrością. Gdy tymczasem dobrze by było czasami popatrzeć nie tylko na tą stronę osoby, która została tak naprawdę skrzywdzona w wielu wypadkach. No bo co z tego, że to była decyzja ludzi, którzy kupowali akcje. Mieli prawo nie znać się na giełdzie. Mieli prawo gdzieś wyjść z założenia, że ten makler giełdowy nas poprowadzi, da nam jakieś obietnice.
0: Trafili na nieuczciwego.
1: No właśnie.
0: Jordana Belforta. I tak ta sprawa im się ułożyła. Mówimy o zaspokojeniu żądzy i wychodzi, że pewnej żądzy i pewnych żądzy się nie da zaspokoić. I tutaj chciałbym Epikura jeszcze jedno zdanie wrzucić, który o tych pragnieniach mówi. Chwała niech będzie dobroczynnej naturze, która sprawiła, że rzeczy konieczne są łatwe do zdobycia, a rzeczy trudne do zdobycia nie są konieczne. Epikur sporo o pragnieniach mówi, o takich pragnieniach podstawowych, które są dostępne nam wszystkim i o tych pragnieniach wymyślonych przez naszą próżność trochę.
1: No właśnie, jakby posłuchać Epikura, to on też wyraźnie pokazuje, że te rzeczy, które są konieczne i łatwe do zdobycia, one wcale nie dają nam bogactwa, bo co jest konieczne? Zaspokojenie głodu. Czym zaspokoję głód? zwykłą kromką chleba. Tak samo, czym zaspokoję pragnienie? Po prostu wodą.
0: I cała sztuka, bo Epikur tak naprawdę jest nauczycielem sztuki życia, odnoszę wrażenie.
1: Tak, i on nie
0: bardziej niż filozofem, umówmy się, w takim wyobrażeniu akademickim.
1: To zależy, jak będziemy, filozofia nie jedno ma imię, to zależy, jak zdefiniujemy filozofię, no bo rzeczywiście mamy już w starożytności cały nurt filozofów, którzy stawiali bardzo na taką praktyczną stronę i to niewątpliwie jest Epikur. To była też taka filozofia, powiedziałabym, trochę życia, trochę nawet jakiejś aktywizacji, no bo to są choćby cynicy, cyrenaicy czy stoicy i oni wszyscy nas uczą albo jakiegoś fałszywego tonu w naszym życiu, żeby go rozpoznać, sobie z nim poradzić. Wszyscy pokazują, jak bardzo ważne jest też takie samozrozumienie czy poszukiwanie siebie. Oni wszyscy nas uczą takiej równowagi, ale co jest najważniejsze, dla nich bieda wcale nie jest niczym złym. To bogactwo może się okazać czymś złym.
0: Idąc za Epikurem, można powiedzieć, że to bogactwo po pierwsze to chwilowe, a po drugie nie daje nasycenia i nie daje mądrości.
1: No bo zawsze chce się więcej.
0: Czy wróci pani profesor do filmu Wilk z Wall Street, by obejrzeć go jeszcze raz?
1: A muszę?
0: No bo tam być może można odkryć nowe filozoficzne ślady, nowe konteksty. Czy to już właściwie mnóstwo takich historii było, tylko że ta została w wyjątkowy sposób pokazana?
1: No myślę, że takie chcieństwo, chciwość, egoizm, to są stare przywary ludzkości na wiele sposobów opisywane. No tutaj mamy właśnie tą piękną materię filmową.
0: Też. Nie wróci pani.
1: Nie, bo zastanawiam się też nad sensem pokazywania takich sytuacji, no bo z jednej strony, no wszyscy wiemy, że bywamy egoistami.
0: No dobrze, ale to może być krytyka kapitalizmu, na przykład.
1: Na przykład.
0: A może mi pani profesor sprzedać ten długopis? Umie pani profesor?
1: Sobie pomyślałam, że dlaczego mamy sobie sprzedawać nawzajem ten długopis?
0: A to nawiązanie do filmu było.
1: A może by sobie go pożyczyć? Wtedy będzie nawet tak dobrze dla świata, bo zamiast kupować kolejną plastikową rzecz, to życzając sobie, zaspokoimy nasze potrzeby, robienia notatek i równocześnie nie obciążymy systemu.
0: Profesor filozofii Joanna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Nie mogę zasnąć,

0: Na początku było słowo.
1: Już w starożytnym Rzymie za czary groziła kara śmierci. Wątpliwości w tej sprawie nie pozostawia też Biblia. Nie pozwolisz żyć czarownicy, miał przecież powiedzieć Bóg do Mojżesza w Księdze Wyjścia, tuż po tym, jak ustanowił 10 przykazań. Apogeum polowań na czarownicę to jednak nie zamierzchła starożytność ani mroki głębokiego średniowiecza, to XV, XVI i XVII wiek. Nazywam się Rafał Nowak-Bończa, zapraszam Państwa na kolejny odcinek magazynu Na początku było słowo, dziś o czarach i o tym, jak chrześcijanie różnych kościołów próbowali je wyplenić. Opowie Państwu dr Joanna Malita-Król z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Zgadza się, tak. Dzień dobry, dziękuję pięknie za zaproszenie, to myślę, od tego warto zacząć.
1: Dziękujemy za to, że Pani to zaproszenie przyjęła. Gdybyśmy mogli zacząć od początku i zastanowić się, co to w ogóle są te czary i od kiedy one towarzyszą człowiekowi? Bo tak mi się wydaje, że być może towarzyszą od zawsze.
2: No to oczywiście zależy, jak sobie czary zdefiniujemy i bardzo różnie się na to patrzy z tej naukowej perspektywy, na różne formy czarostwa czy czarownictwa, bo to są te dwa terminy, które funkcjonują. Mamy też taki termin jak magia, więc to się wszystko ze sobą zazębia. Ale kiedy mówimy może nawet nie tyle o czarach, co o czarownicach jako takich, to możemy sobie mówić o czterech sposobach rozumienia tej konkretnej postaci. Po pierwsze, osoba, o której uważa się, że potrafi czarować, zarówno tą powiedzmy białą magią, jak i czarną magią, czyli na czyjś pożytek bądź na czyjąś szkodę. Węższe rozumienie czarownicy, no to jest właśnie ta złata, która działa tylko na czyjąś krzywdy, rzucając klątwy, robiąc rozmaite złe rzeczy. Możemy też mówić o czarownicy jako o wyznawczyni jakiejś współczesnej pogańskiej religii związanej z naturą i tak dalej, albo pewnego rodzaju symbolu oporu wobec patriarchatu, takiej mocnej, feministycznej postaci, która jest antysystemowa i jest wykorzystywana także w rozmaitych feministycznych narracjach dzisiaj. Więc to są cztery sposoby rozumienia, które w różnych momentach czasów i różnych kontekstach geograficznych, społecznych, kulturowych znajdują swoje odzwierciedlenie.
1: A jak Europa, może zacznijmy od Europy średniowiecznej, jak Europa średniowieczna widziała czarownice? Kto to był? Czym one się charakteryzowały? Jak wyglądały? Może miały jakieś cechy szczególne?
2: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo dobrze, że pan zaczyna od średniowiecza, bo mamy czasem takie stereotypowe przekonanie, że, no, że czasy stosów to jest właśnie głębokie, ciemne średniowiecze i ludzie wtedy byli nie tak wykształceni, nie wiedzieli, co się działo. Otóż niekoniecznie. Mamy dużo różnych aktów prawnych, które nam mówią o tym, kim są czarownice, ale nie wszystkie od razu twierdzą, że to są takie osoby, które należy potępić i spalić na stosie.
1: Mamy to później.
2: To później, to przychodzi później, ale na przykład taki X wiek, to jest dokładniej 906 rok, mamy taką dyspozycję biskupa, kanon episkopi, która mówi o tym, że no owszem, jak są jakieś osoby, którym się wydaje, że właśnie odbywają nocne loty z jakimiś demonami, no to im się właśnie wydaje, tak? I to raczej trzeba nałożyć ekskomunikę albo jakiś tam łagodniejszy sposób ukarać, niż od razu wysyłać na stos. To się zmienia pod koniec średniowiecza i z pełną mocą wkracza w epokę tą wczesno-nowożytną, jeśli chodzi o Europę.
1: XIV-XV wiek, prawda?
2: XV przede wszystkim, tak. I tu mamy takie dwa symboliczne dokumenty, które nam tą epokę polowań otwierają.
1: Czyli Innocenty VIII.
2: Tak.
1: I Bulla.
2: Summis desiderantes affectibus.
1: Pięknie pani to powiedziała.
2: Starałam się, tak? Zrobiłam sobie próbę przed nagraniem. Natomiast ta bulla, pragnąc z największym smutkiem, tak sobie możemy przełożyć ten tytuł, to jest taki dokument, w którym papież Innocenty VIII z wyżyn stolicy apostolskiej z takim frasunkiem donosi, że dowiedział się, że tam pewne osoby w rejonie północnych Niemiec mają zadawać się z szatanem, mają porzucać wiarę chrześcijańską i poprzez różne kontakty z różnymi inkubami, z

0: sukubami, demonami, etc.
1: No to musimy powiedzieć, że to są te inkuby i sukuby.
0: Różne rodzaje demonów w bardzo dużym skrócie.
1: Powiedzmy sobie bez skrótu. Inkuby to są demony, które przybierają postać pięknych mężczyzn, z którymi współżyją rzekomo czarownice, a sukuby to są demony przybierające postać pięknych kobiet, z którymi mają współżyć czarownicy męscy, tak?
0: Do wyboru, do koloru dla każdego jest jakaś opcja, co oczywiście papież zdecydowanie potępia. Ale mamy w tym konkretnym dokumencie bardzo konkretny wyznacznik tego, czym czarownictwo jest z perspektywy chrześcijańskiej w tym konkretnym czasie. I to jest pakt z szatanem. W związku z tym czarownice są uznani za heretyków względem wiary chrześcijańskiej. Także oni bluźnią wobec jedynego słusznego kościoła, schodzą na złą drogę i poprzez różne działania magiczne, poprzez czary szkodzą ludziom i w związku z tym jako heretyków należy ich potępić.
1: Dopuszczają się oni zaklęć, uroków, kląt i innych niebywałych guseł oraz czarów, sprawiając, że potomstwo kobiet, młode zwierząt, plony z uprawy, roli, grona zwierośli, owoce z drzew, pastwiska, pszenica, zboża i inne uprawy obumierają, duszą się i zanikają. To pisze papież.
0: No i tak na pewno wedle niego się działo. I to też pokazuje nam, jak bardzo blisko tej codzienności były czarownice, przynajmniej uważano, że były i w jak wielu kwestiach mogły ludziom na co dzień zaszkodzić. A to jest dopiero początek.
1: Bo później, kilka lat później dosłownie, pojawia się bestseller. Pozycja, która przez 200 lat będzie bardzo chętnie czytana w całej zachodniej i środkowej Europie. Młotna czarownica.
0: Malleus Maleficarum, tak jest. I to jest właściwie swego rodzaju podręcznik, który syntetyzuje.
1: Co robić, tak?
0: Co robić, jak mamy czarownice? Jak je rozpoznać? Co one robią? Jak sobie z nimi poradzić? I to jest dzieło, które przypisywano dwóm dominikanom, Henrykowi Kramerowi i Jakobowi Sprengerowi.
1: To zresztą są ci zakonnicy, którzy prosili papieża o te bulle, prawda? Bo oni zostali wyznaczeni inkwizytorami właśnie na tych terenach północnych Niemiec i tam no, aktywnie ścigali te czarownice, prawda?
0: No nie da się ukryć, że ich zasługi na tym polu były wielkie. Co prawda niektórzy historycy uważają, że to właściwie był tylko Kramer, a Sprengera tu mu tak dopisano tylko dodatkowo. Natomiast to, co na pewno mamy w Młocie na czarownicę, to jest pełen przekrój wiedzy ówczesnej na temat czarownic. Czyli to, że faktycznie odchodzą od wiary chrześcijańskiej, że tworzą zorganizowane grupy przestępcze. Znaczy nie da się być czarownicą, albo rzadko, kiedy czarownicy bywają samotne, zawsze mają jakieś koleżanki po fachu. No, w związku z tym, jak uda się pojmać jedną czarownicę, no, trzeba starannie ją wypytać o inne osoby, które w ten proceder były zaangażowane. To są osoby, które szkodzą oczywiście rodzajowi ludzkiemu na różne sposoby, tak jak były te plony i potomstwo, zarówno ludzkie, jak i zwierzęce. Szereg tutaj aktywności czarownic można wymieniać i to też w Młocie na czarownicę jest opisane na różne sposoby. I te opowieści niektóre są naprawdę ocierające się o absurd. Jest kilka takich przeuroczych cytatów. Ja mam takie dwa ulubione, że pewna mniszka zjadła sałatę i wstąpił w nią szatan. Także ostrożnie z sałatą. Jak również bardzo malownicza opowieść o czarownicy, która kolekcjonowała męskie przyrodzenia, hodowała je w gnieździe i karmiła owsem. Także no, na szkodę rodzaju męskiego działała zdecydowanie.
1: To była książka, którą brano bardzo poważnie. Były naukowe dyskusje na temat tej książki, co w niej jest absolutną prawdą, a co być może nie do końca się sprawdza, prawda? I ta książka wydaje się, że kosztowała życie wielu, wielu tysięcy osób.
0: Co jest zdecydowanie przerażające, tak? My się tutaj możemy trochę podśmiechiwać nawet z niektórych absurdalnych fragmentów, które się tam znajdują, przynajmniej absurdalnych z naszej perspektywy, ale dla wielu osób żyjących w tamtych czasach, w tamtym kontekście geograficzno-kulturowo-społecznym, ta książka była pewnego rodzaju wyrokiem śmierci. Co ciekawe, ona w Polsce ukazuje się dużo później, bo polskie tłumaczenie to jest dopiero 1614 rok i nawet nie jest to pełne tłumaczenie, bo tylko fragmentów.
1: Jak wyglądały procesy o czary i czy to zależało od tego, w jakim kraju one były przeprowadzone, czy wszędzie na zachodzie i w środkowej Europie one wyglądały podobnie?
0: Była zdecydowanie lokalna specyfika, natomiast to, co w ogóle warto powiedzieć o tej całej epoce polowań na czarownice, to po pierwsze to przekonanie, że owszem, mamy do czynienia z herezją, a po drugie machina sądownicza, która za tym stała, bo polowania na czarownice były operacją sądowniczą. Ten system, zresztą nazywany przez niektórych systemem inkwizycyjnym, kształtuje się wiek XIII, wiek XIV. Jego bardzo ważnym elementem było właśnie zastosowanie tortur do wymuszania zeznań, a także, przynajmniej w niektórych przypadkach, brak możliwości wytoczenia kontrprocesu o zniesławienie, no co trochę ułatwiało życie oskarżycielom. Także tutaj mamy do czynienia po prostu z konkretnymi procedurami sądowymi, z postawieniem w stan oskarżenia, z zapytaniem, czy ktoś się do winy poczuwa. Jeśli ktoś zaprzecza, no to wtedy był posyłany na tortury, żeby móc jakieś konkretne zeznania uzyskać. Jak się te zeznania uzyskiwało na drodze naprawdę okrutnych cierpień, to niekiedy trzeba było jeszcze te zeznania podpisać, niektórzy je odwoływali, więc te procedury tortur ciągnęły się no nawet przez dłuższy czas, co było naprawdę okropne. Koniec końców też nie zawsze było tak, że osoba oskarżona i powiedzmy, że dowiedziona swojej winy ginęła na stosie, bo też różne inne formy ukarania tej konkretnej zbrodni, za jaką uważano czarownictwo, stosowano, czy wygnanie, czy jakaś chłosta. Różnie też to do tej kary śmierci doprowadzano. Na kontynencie to faktycznie najczęściej była kara śmierci poprzez spalenie na stosie.
1: Żywcem.
0: Żywcem, tak. Na Wyspach Brytyjskich to bardzo często było powieszenie. Widzimy to też w przypadku Salem, które na on czas było kolonią brytyjską.
1: A te próby, próba wody, próba ognia, na czym one polegały?
0: No tak, bo jeszcze można było czarownicę wypróbować, czy faktycznie tą czarownicą jest. Próba wody chyba jest tutaj najbardziej znana. Należało czarownicę spławić, to znaczy wrzucić do wody. Jeśli tonęła, no to była niewinna, tak? No bo woda złego nie weźmie. Natomiast problem polegał na tym, że jeśli usiłujemy spławić kobietę, która ma na sobie bardzo obszerne spódnice, to nie jest tak łatwo sprawić, żeby ona utonęła. W związku z tym unosiła się na wodzie, co było jasnym dowodem jej winy, a że niewinnych raczej nie wyławiano, to nie było tak łatwo przetrwać próbę wody.
1: Szukano też znaków szatana na skórze, prawda?
0: To mogły być po prostu zwykłe brodawki, albo kurzajki, albo jakieś większe pieprzyki, rozmaite blizny, a to była też jedna z form sprawdzania, jeśli ktoś ma takie diabelskie znamie, jako pewnego rodzaju znak tego paktu z szatanem. Mhm. Więc jeśli kogoś się nakłuwa szpilką, żeby zobaczyć, czy jest takie znamie gdzieś na skórze, no to jeśli się natrafi na przykład na bliznę, na jakieś zgrubnienie, to nawet nerwy mogą nie funkcjonować tak dobrze, jak w przypadku innych fragmentów ciała. I może ktoś naprawdę nie poczuł, no to od razu.
1: No, jeśli nie poczuł, to było pewne.
0: No więc właśnie.
1: Wyczytałem gdzieś, przygotowując się do tej rozmowy, że 75% mniej więcej skazanych za czary to były kobiety. Ale te 25% to jednak jest sporo. Czyli nie tylko kobiety sądzono za czary, prawda?
0: Zdecydowanie. Mamy te statystyki różne i myślę, że do tych liczb sobie pewnie za chwilę wrócimy. Mhm. Więc zdecydowaną większością osób postawionych w stan oskarżenia były kobiety i to z różnych przyczyn, także przyczyn teologicznych, tak? Jako kobiety uważane za słabsze, na umyśle, bardziej podatne na wpływy szatana.
1: Też ten młot na czarownicę właśnie te argumenty przytaczał. Wcześniej chyba była większa równowaga w tych oskarżeniach, natomiast później rzeczywiście kobiety jako te bardziej podatne na szatańskie uroki były znacznie częściej oskarżane, prawda?
0: Albo po prostu też patrząc na przyczyny może poza teologiczno-wierzeniowo-światopoglądowe, kobiety sytuujące się po prostu na marginesie społecznym, kobiety starsze, które nie miały oparcia w swojej rodzinie, kobiety podejmujące różne praktyki lecznicze, akuszerki i tak dalej, te, które miały do czynienia z szeroko pojętym procesem leczenia czy właśnie z porodami, trochę łatwiej było je postawić w stan oskarżenia, bo już były trochę, powiedzmy, poza tym mainstreamem, zarówno jeśli chodzi o to, czym się zajmowały, no i po prostu to, kim były i jak funkcjonowały w społeczeństwie.
1: Jak różne kościoły podchodziły do tego? No, mamy bulle papieskie, nie tylko tego Innocentego, tych bulli było więcej, kilkanaście co najmniej, ale nie tylko przecież katolicy polowali na czarownice, protestanci, wspomniała pani chociażby o tym Salem, byli równie krwiożerczy, jeśli można tak powiedzieć.
0: No Salem, myślę, jest tutaj bardzo dobrym przykładem niesamowitej eskalacji tych oskarżeń, więc zarówno po stronie protestantów, jak i katolików, patrząc przede wszystkim na ten podział, możemy w historii odnaleźć różne widowiskowe wręcz procesy. Natomiast to też trochę zależało od lokalnej specyfiki. W Anglii wyglądało to inaczej, w Niemczech wyglądało to trochę inaczej, w Polsce wyglądało to też trochę inaczej. Kontrreformacja trochę miała tutaj swojego do powiedzenia. Samo to też, że przynajmniej część kaznodziejów protestanckich bardzo dużo mówiła o wpływie szatana na życie codzienne i te pokusy szatańskie akcentowała na przykład w kazaniach, to też mogło mieć wpływ na doszukiwanie się różnych relacji z szatanem na linii poszczególne osoby, ten nasz ostateczny adwersarz. Co zresztą myślę jeszcze warto dodać, że w tym pakcie z szatanem uważano, że czarownice są właściwie tylko takimi podwykonawczyniami. Jeśli czarownica podnosi miotłę do góry, żeby sprowadzić deszcz, to ona jest tylko narzędziem, a tak naprawdę to szatan ten deszcz sprowadza, czy cokolwiek tam innego było w jego intencji. Więc mówimy tutaj właśnie o służebnicach diabła, to jest też takie określenie z różnych narracji historycznych. Bardzo lubię określenie czartowscy subiekci, tak mówi ksiądz Benedykt Chmielowski w swojej encyklopedii Nowe Ateny. Ten, co twierdził, że koń jaki jest, każdy widzi, to o czarownicach pisał trochę więcej, między innymi właśnie mówiąc o nich per czartowscy subiekci.
1: Ale wracając jeszcze do protestantów, Kalwin nadzorował nawet taki proces i de facto skazał na śmierć wiele kobiet. On uważał, że czarownicę należy po prostu kazać śmiercią. Wyczytał to w Biblii, cytowałem na początku ten fragment. Dosłownie stosował przepisy przekazane Mojżeszowi przez Boga.
0: Ten fragment w Biblii też jest trochę problematyczny, bo to trochę zależy od tłumaczenia, czy to faktycznie będzie czarownica, czy trucicielka, więc tu też dużo różnych, zarówno w tamtych czasach, które nas interesują, jak i dzisiaj, różnie ten fragment się interpretuje, ale faktycznie, kiedy weźmiemy go dosłownie jako czarownicy, żyć nie pozwolisz, tam Księga Wyjścia, któryś konkretny rozdział w tym momencie nie pomnę, no to w oczach bardzo wielu mógł zaważyć na tej ostatecznej decyzji, czy kogoś skazać na śmierć, czy też nie.
1: Ile ofiar pochłonęło te polowania?
0: Statystyki mamy bardzo różne. Dotarły do naszych czasów jakieś konkretne dokumenty sądowe. Wiadomo, że nie zachowały się wszystkie, więc rozstrzał liczbowy jest dosyć duży. Nawet pojawia się niekiedy przytłaczające 9 milionów. Natomiast możemy mówić na pewno o kilkudziesięciu tysiącach osób. Małgorzata Pilaszek w jednym ze swoich opracowań mówi o od 100 do 200 tysięcy osób postawionych w stan oskarżenia, z czego połowa możliwości że została skazana, także różnie tutaj bywa. Oczywiście to, że mamy jakieś dokumenty, które nam mówią o konkretnych procesach, to jeszcze nie mówi nam o skali, o intensywności, o pewnej atmosferze pomówień, która miała miejsce podczas poszczególnych właśnie procesów. Dla ówczesnego terenu Polski, jeśli mówimy o ten najbardziej nas interesujący przedział, czyli ten XV-XVII, no już nawet początek XVIII wieku, mamy 867 spraw, z czego chyba 1/3 w Wielkopolsce i to było 1314 osób, bo oczywiście w jednym procesie mogło być rozpatrywanych, skazanych więcej niż jedna osoba. Znakomita większość to są kobiety, mężczyzn było chyba 140. To jest to, co mamy z dokumentów. Natomiast to są po prostu konkretne liczby. Natomiast na poziomie indywidualnych historii, indywidualnych przeżyć, to możemy się dziś tylko domyślać, jak wielka trwoga padała na przykład na wioskę, kiedy pojawiały się oskarżenia o czarownictwo.
1: Aczkolwiek w Polsce, nie wiem jak to było na zachodzie Europy, ale w Polsce musiał istnieć oskarżyciel. To znaczy ktoś kogoś musiał oskarżyć o to, że uprawia czary. Nie było to jakby z urzędu.
0: Ścigane z urzędu, tak. No więc tu wracamy po prostu do tej konkretnej procedury, która była bardzo drobiazgowo tutaj określona, choć oczywiście lokalna specyfika też istniała.
1: W 1776 bodajże polski Sejm zakazał kary śmierci za czary i zakazał tortur.
0: Tak.
1: I to jakby troszkę ukróciło te procesy. Natomiast potem było jeszcze sporo samosądów z tego, co czytałem, bo ludzie domagali się karania czarostwa.
0: Zdecydowanie. I ten XVIII wiek to jest mniej więcej czas, kiedy procesy zaczynają wygasać. Mamy te sejmowe przepisy, mamy nie wiem, w Anglii jeszcze wcześniej, 1735, The Witchcraft Act, takie typowe oświeceniowe prawo, które mówi, że kto twierdzi, że coś tutaj magicznie działa, to jest po prostu oszustem i podlega karze grzywny. I jeszcze w czasie II wojny światowej się na to powoływano.
1: Tak, do 1951 roku chyba ten Witchcraft Act obowiązywał. I tak, jeszcze w czasie II wojny światowej skazano jakieś medium za to, że rzekomo to medium ujawniało tajemnice państwowe.
0: Tak, ona prawdopodobnie współpracowała z wywiadem, także Helen Duncan się nazywa, ale to jest osobna i bardzo ciekawa historia. Natomiast wracając do tego momentu, kiedy procesy się kończą, samosądy ciągnęły się jeszcze dużo dłużej. Przypadek Krystyny Cejnowej, to są lata 30 XIX wieku, chyba 1836. Tam nie było procesu o czary, ale był po prostu sąsiedzki lincz, no, który doprowadził do jej śmierci. I tu mówimy oczywiście o Europie Zachodniej, ale to też nie jest tak, że oskarżenia o czary zupełnie się skończyły w tym XIX wieku. Do dzisiaj w bardzo wielu regionach świata oskarżenie o czary może kończyć się śmiercią dla danej osoby, więc to
1: Arabia
0: jest...
1: Arabia Saudyjska na przykład,
0: tak.
1: I tam doszło do skazania kilkanaście lat temu jakiegoś prezentera telewizyjnego, wróżbity takiego, który wróżył ludziom i ten wyrok wykonano. To naprawdę się dzieje. A wracając jeszcze do tego, kto był pociągany do odpowiedzialności, jeśli tak można powiedzieć, to były, zdarzało się, że także dzieci, prawda?
0: Zdarzało się jak najbardziej. To się wiązało też z przekonaniem o tym, że czarownictwo może być dziedziczne, albo że właśnie matka może wprowadzać córkę w ten fach i zabierać ją ze sobą na sabaty. Właśnie o sabatach jeszcze nie opowiedzieliśmy.
1: No to powiedzmy o sabatach.
0: Tak.
1: Sabaty miały mocny wydźwięk erotyczny, prawda?
0: Zdecydowanie. To się też wiąże po prostu z przekonaniami o heretykach jako takich. Także jakieś orgie się działy, czy jakieś przypadki kanibalizmu, czy profanacja Eucharystii. Te wszystkie przekonania, które we wczesnym średniowieczu rozwijają się na temat heretyków, nie wiem, Katarzy, Waldensi i tak dalej, one są również przełożone na czarownictwo. Mówiłam o tych zorganizowanych grupach przestępczych, to jest dokładnie też to samo, co mówi się wcześniej o heretykach. Mhm. Także przekonanie o tym, że pewne osoby, właśnie czarownice, udają się pod osłoną nocy na jakieś tajne zgromadzenie, gdzie oddają cześć szatanowi i tam dzieją się różne straszne rzeczy.
1: Współżyją z tym szatanem po prostu.
0: Na przykład, tak, całują jego siedzenie, tak zwane osculum infame, które podobno miało być bardzo zimne, przynajmniej niektóre zeznania tak właśnie nam przekazują. Oprócz tych orgii, różnych ekscesów, także ekscesy natury kulinarnej, w sensie po prostu bardzo, bardzo dużo jedzenia. Możemy się domyśleć, że niektóre osoby, zwłaszcza z marginesu społecznego, na co dzień nie miały tyle żywności, więc mogły popadać w takie fantazje o wspaniałych ucztach właśnie podczas sabatów.
1: No i ten kanibalizm, tak? To jedzenie dzieci też, to też się pojawiało.
0: No i to też jest znowu oskarżenie, które znamy z innych przypadków, tak? Wszystkie oskarżenia Żydów i rozmaite pogromy żydowskie w całej Europie także mogły się rozpoczynać właśnie od takiego oskarżenia. Więc to jest sieć pewnych przekonań, które łączy różne grupy społeczne, które stają się w pewnym momencie kozłem ofiarnym, żeby móc zaspokoić czasem jakąś frustrację. Bo to też trzeba powiedzieć, to jest też jedna z teorii antropologa Marvina Harrisa, który właśnie mówi o wizji kozła ofiarnego, że czarownice, tak samo jak Żydzi, w pewnym momencie mogły stać się takim kozłem ofiarnym, wygodną formą przeniesienia winy z na przykład okoliczności wojennych, albo ze źle zarządzanej gospodarki, z przyczyn ekonomicznych, z tego, że władza była gnuśna, to czasem lepiej tą frustrację wyładować na jakiejś czarownicy czy grupie czarownic, którą się w widowiskowy sposób osądzi i spali, żeby móc jakoś ten gniew ludu przetransponować. Więc to też jest jedna z teorii, która mówi nam o tym, dlaczego procesy czarownic zadziały się na taką skalę.
1: A kto stawał przed tym sądem? Mówiła pani o tym, że często to były kobiety z marginesu, no ale nie zawsze, bo tam też czasem chodziło o majątki, prawda?
0: Zdecydowanie. Taka, powiedzmy, funkcja polityczna tych polowań na czarownicę też miała swoje znaczenie, bo oskarżenie o czary mogło paść na osoby z każdej warstwy społecznej, nawet docierać się o królowe. Czego dobrym przykładem jest historia Anny Boleyn, drugiej żony Henryka VIII. Co prawda ona ostatecznie została skazana i ścięta za zdradę stanu, więc trochę inny rodzaj zbrodni. Natomiast oskarżenie o czary też zaważyło na ogólnej jej sytuacji. Różne zresztą plotki o Annie Boleyn krążyły, łącznie z tym, że miała diabelskie znamie gdzieś na ciele, albo że w rocznicę jej śmierci pojawiło się nagle mnóstwo zajęcy, które w tym brytyjskim folklorze są konotowane z czarownicami. Więc różne kobiety, różni mężczyźni z różnych warstw społecznych podlegali tym oskarżeniom. Nawet jeden z tych najpierwszych procesów o czary, to jest rok 1324, Alice Kitteler, Irlandka. Ona była bardzo majętną osobą i to, powiedzmy, pewne majątkowe kwestie tutaj też miały znaczenie. Tak samo w Salem. To też jest jedna z teorii, która mówi nam o tym, dlaczego akurat ta konkretna sytuacja urosła do aż tak ogromnych rozmiarów i skąd się to wszystko wzięło. To może też były jakieś kwestie wendety za sprawy majątkowe, chociaż akurat jeśli chodzi o Salem, to mamy bardzo różne teorie, od próby przerwania nudnej egzystencji przez nastolatki, przez zatrucie z Paryżem, aż po choroby genetyczne odziedziczone przez osoby oskarżające.
1: No, powiedzmy sobie o tym Salem w takim razie. Co tam się wydarzyło, kiedy i jak to się skończyło?
0: To się zaczyna w 1692 roku. Jesteśmy w Salem, Massachusetts. I tam córki miejscowego pastora oskarżają o czary trzy kobiety. To była Sarah Osborne, Sarah Good i Tituba. Więc tu mamy klasyczny przykład oskarżenia kobiet raczej z marginesu społecznego. Żebraczka, starsza kobieta, no i czarnoskóra niewolnica. No i kiedy te kobiety zostają postawione w stan oskarżenia, to dziewczęta, które wysunęły te oskarżenia podczas jednego z procesów, zaczynają dostawać konwulsji i wpadać w absolutną histerię, co jest oczywiście poczytane za dowód na to, że nasze trzy wyjściowe kobiety faktycznie tymi czarownicami są. Natomiast rzecz ciekawa się zadziała, ponieważ Tituba się przyznała i zaczęła podawać kolejne osoby. I ta spirala oskarżeń, spirala procesów ciągnęła się przez wiele miesięcy. W stan oskarżenia postawiono kilkadziesiąt osób. Koniec końców, po kilku miesiącach procesów zostało skazanych 19 albo 20, z czego prawie wszystkie powieszone, natomiast jednego mężczyzny przygnieciono kamieniami.
1: To był pastor, który nie chciał już więcej ciągnąć tego procesu, prawda?
0: Znaczy ten mężczyzna, to akurat przygnieciony kamieniami, to nie był ten pastor, to był ktoś inny, natomiast tak, on też został oskarżony i skazany. Bardzo różne są teorie, co się tam właściwie zadziało.
1: Ale była to na tyle sławna historia, że to doprowadziło do laicyzacji prawa po prostu.
0: Społeczeństwo zdecydowanie było wstrząśnięte i domagano się na przykład jakiejś rekompensaty finansowej dla osób, które zostały oskarżone. I to w ogóle jest jakaś pewna tendencja, że mamy jakiś widowiskowy proces, który koniec końców przekłada się na jakąś liberalizację prawa, bo to jest też jedna z teorii dotyczących polskiego przypadku i tej ustawy z lat 70. XVIII wieku, że to też się odbyło po jednym konkretnym procesie.
1: Tam też kilkanaście kobiet miano zgładzić, chociaż historycy się kłócą, czy to jest na pewno prawda i czy na pewno było wtedy, ale jedna z wersji mówi o
0: tak,
1: tym.
0: Tak, że, tak. Że to się stąd wzięło przynajmniej. Znów nie zawsze mamy pełną dokumentację, nie zawsze wiemy, co dokładnie się działo, czy nawet właśnie ile osób było postawionych w stan oskarżenia, czy nawet kiedy był ten ostatni proces, bo kilka różnych do niego pretenduje. Natomiast na pewno końcówka wieku XVII i ten wiek XVIII to jest moment, kiedy ta wielka machina się powoli kończy.
1: Doktor Joanna Malita-Król z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja pięknie dziękuję za zaproszenie i za rozmowę również.
2: Na początku było słowo.
1: Tego i kilkudziesięciu innych odcinków magazynu Na początku było słowo mogą Państwo wysłuchać na stronie radiokrakow.pl w zakładce podcasty. Polecam też podstronę programu w serwisie YouTube. Tam znajdą Państwo rozmowy w formie wideo. Rafał Nowak-Bończa, Na początku było słowo. Do usłyszenia.

Dang. Dang. Dang. Dang. Dang. Dang.